0: te buty?
1: Hört ihr Leute, was ich sage? Als Freude, ja.

mein verspannter Graben. Über das Zähne im Wüstenboden.

I'm gonna kill them.

prosto pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż, pompuj. Po prostu pompuj. Pompuj dętkę, wkładaj sznurowadła, wiąż.

kopię ten dół, odmrażam ślinę. Kopię głęboko białą pierzynę. Czuję cię jeszcze, przykrywam liściem. Świat pachnie tobą jeszcze przez chwilę. Zaciąga deszczem, przychodzą dreszcze.

ready to meet every requirement 24 hours, 7 days a week.

peuple de l'herbe.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Poranny zew. 26 czerwca. Ładna pogoda nam się szykuje w końcu. Przynajmniej te końcówka czerwca, lipiec, sierpień może. A jak pan Bodzia da, to może tak do końca października. Złota polska jesień, upały, gorące wieczory. No, wszystko przed nami. Albo zgoła na odwrót. Nawet nie chcę o tym mówić. 26 czerwca to 177 dzień w roku. Do końca pozostaje już tylko 188 dni. Słuchajcie, zbliża się wielkimi krokami Sylwester i wszystkie niedogodności związane z tym, czyli wysyp kretynów, którzy siedzą cały rok w domu i wydaje im się, że są pępkiem świata. Właśnie wtedy najgorszy dzień, najgorsza noc dla knajp. Wysyp idiotów, którzy właśnie myślą, że są, cały świat został stworzony na nich w ten jeden dzień. Dla nich ten jeden dzień po prostu jest niesamowity. Imieniny dzisiaj obchodzą, no to tak na marginesie, czyli już niedługo będzie koniec roku. Imieniny obchodzą Dawid, Edburga, Jan, Jeremi, Jeremiasz, Maksanty, Maksencjusz, Mirogot, Paweł, Pelagia, Pelagiusz, Salwia, Salwiusz, Wigiliusz i Zdziwoj. Wszystkiego najlepszego. Tak teraz pomyślałem, koniec roku, już niedługo, za pół roku. O ile nie będzie końca świata, bo to, co się dzieje teraz, to Donald Trump dzieli i rządzi, ale ten gość ma tak narobione pod sufitem, że to głowa boli. Jego powinna głowa boleć. No ale niestety są takie trendy, że wybiera się z kompletnych idiotów na prezydentów. Mamy przykład na naszym rodzimym podwórku. Coś się wydarzyło w głowach ludzi, którzy głosują. Po prostu to jest niesamowite. W Azerbejdżanie mają dzisiaj święto Sił Zbrojnych Azerbejdżanu, a na Madagaskarze i w Somalii obchodzą święto niepodległości. Posłuchajmy sobie utworu, grupa Hańba, i utwór nazywa się Madagaskar.

Co takiego wydarzyło się 26 czerwca w Polsce? Mało tych rzeczy, dlatego szybciutko. W 1295 roku Przemysł II został koronowany w Gnieźnie na króla Polski. Od tego dnia orzeł biały jest symbolem Polski. Nie orła cień, orzeł biały, jakby ktoś nie wiedział. W roku 1407 Ulrich von Jungingen został wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego. Tu nie mogę się opanować i muszę opowiedzieć anegdotę, która wydarzyła się jakiś czas temu, chyba z pół roku, może rok temu. Są te takie różne programy reality show. Tam taka piękna dziewczyna prowadzi jeden z nich, to chyba coś tam z rajem związane. I oni tam robią testy wśród tych uczestników. Ci uczestnicy to nie grzeszą inteligencją. Myślę, że IQ, jak tam się zbierze, wszyscy razem zbiorą 60, to myślę, że to jest tak już nad górką policzone. Nieważne. W każdym razie było pytanie, kto to był Ulrich von Jungingen. I jedna z uczestniczek tego programu powiedziała, że to prezydent Wietnamu. Po prostu w życiu na to nie wpadł. Ulrich von Jungingen, prezydent Wietnamu. Rewelacja. W roku 1972 FSO rozpoczęła produkcję modelu Syrena 105. Toż to kultowy samochód. To jest pierwszy samochód z serii Syren, a tych Syren było od 101, chyba 100 też była, czyli 5 rodzajów, każda o jedną liczbę więcej. No to one miały te wiatrołapy takie, otwierały się drzwi przeciwnie do kierunku jazdy. Ta Syrenka już miała drzwi takie, że liści na jesieni nie nałapaliśmy do szoferki. Posłuchajmy dwóch utworów. Orzeł w koronie, grupa Darmo Zjady, a potem Syrena model 105L i zespół, który nazywa się Zdobywcy Pewnych Oscarów.

Świat, wzburzony świat. Dużo się dzieje. Podobno ogłosili zawieszenie broni i pokój na Bliskim Wschodzie. Szkoda, że za wschodnią granicą tego jeszcze nie zrobiono, ale myślę, że Trump ma murowanego Nobla w kieszeni. Już został zgłoszony przez Pakistańczyków, że tam przyczynił się do niwelacji konfliktu z Indiami, między Indiami a Pakistanem. Teraz przyczynił się na pewno do niwelacji konfliktu z Iranu i z Izraelem. No i teraz czekamy na tą wisienkę na torcie, czyli Ukraina kontra Rosja, ale coś mu nie wychodzi. Ja uważam, że w ogóle mu nie wychodzi. Znowu mi się ciśnie na usta sytuacja z Woźnym, który załatwiał matury. Świat, co się działo 26 czerwca. W 1284 roku, według legendy, szczurołap z Hameln po odmówieniu mu zapłaty wywabił z tego niemieckiego miasteczka wszystkie dzieci. On z tego miasteczka wywabił, grając na fleciku, wszystkie szczury. I Rada Miejska mu przyskrudżowali i powiedzieli, że mu nie zapłacą. No to gość się wkurzył i wyprowadził wszystkie dzieciaki z tego miasta. Oczywiście kasa się znalazła. W 1948 roku reprezentacja Polski w piłce nożnej poniosła najwyższą porażkę w swojej historii, przegrywając 0-8 z Danią w Kopenhadze. W meczu tym swój jedyny reprezentacyjny występ zaliczył Kazimierz Górski. To było sporo lat temu, prawie 80. Nic nie stoi na przeszkodzie, ażebyśmy ten rekord w najbliższym czasie pobili. Zagrajmy z Brazylią albo z jakimiś naprawdę wielkimi tuzami piłki nożnej teraz, kiedy kadra jest totalnie rozsypce. No to będzie z 10 ucho, jak tak na bidę. Makabra. W 1977 roku w Indianapolis odbył się ostatni koncert Elvisa Presleya. A w roku 2006 niemiecka lewicowa gazeta Die Tagenzeitung opublikowała artykuł Młody polski kartofel, dranie, które chcą rządzić światem, ukazujący w satyryczny sposób prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego brata Jarosława. Oni się wtedy obrazili śmiertelnie na Niemców. Leszek miał jechać do Niemiec z wizytą dyplomatyczną, ale oczywiście nie pojechał. No i tu im pierwszy raz wyszła słoma z butów i ta ich zaściankowość. Leszek jest już w Walhali, Jarek jeszcze walczy u nas. Dobra, tu już nie mówię, co bym chciał. Dalej walczy Jarek bardzo, zadaje ciosy na lewo i na prawo. Myślę, że gość odpływa coraz bardziej. Ale co najgorsze, najgorsze jest to nie to, że on odpływa, bo każdy sobie może odpłynąć i mieć swoją jazdę, ale że on ciągnie za sobą tych kretynów. Dwa utwory przed nami, Hameln i grupa Love Parade, a potem Viva Las Vegas i oczywiście Elvis Presley.

Święta od czapki teraz, kilka się ich nazbierało. Międzynarodowy Dzień Solidarności z osobami uzależnionymi od narkotyków. Pamiętajcie, że ta solidarność nie ma polegać, żebyście ćpali razem z nimi, tylko żebyście ich wspomagali, żeby wyszli z tego. Mamy Światowy Dzień Chłodnictwa, mamy Święto Marynarki Wojennej i mamy Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur. Tortury, makabryczna sprawa. Niby tego już nie ma, niby się śmiejemy, ale to niestety funkcjonuje dalej. I to tak wcale niedaleko od nas, jakby się wydawało. Posłuchajmy jednego utworu. Grupa KMFDM i utwór Torture.

Poranny Zew, Władysław Bałtycki przed mikrofonem, 26 czerwca, mamy dzisiaj piękny, słoneczny dzień, aż się chce trwać. 26 czerwca w 1955 roku urodził się Ivan Julian z amerykańskiego zespołu punk rockowego, który się nazywa Richard Hell and the Voidoids. W roku 1956 w Londynie urodził się Mick Jones, współzałożyciel, gitarzysta i wokalista grupy The Clash. Odszedł z zespołu w 1983 roku i założył Big Audio Dynamite. W roku 1956 w Stockton w Kalifornii urodził się wokalista Chris Isaak. Jego największy przebój to wykorzystany w filmie Davida Lyncha Dzikość serca piosenka Wicked Game. Któż nie kochał się wtedy w Helenie Christensen, która wystąpiła razem z Isaakiem w tym teledysku. Te niesamowite oczy przeszywające, one takie szkliste były. Ja nie wiem, czy to była, czy ona miała naprawdę takie oczy. Dunka. To ona z tej całej grupy tych supermodelek. To był ten czas. A piosenka zacna, mnie się kojarzy z zamykaniem knajpy w Toronto, zawsze o godzinie 12 w nocy, kiedy zamykaliśmy knajpę, a ja byłem tam pomocnikiem kucharza, musiałem wymyć wszystkie sprzęty i wymopować podłogę, to wtedy z radia, radio się nazywało Q107, to wtedy na 12 w nocy na zakończenie programu leciał właśnie Wicked Game i Chris Isaak. Tak mi się to kojarzy. W roku 1957 urodziła się Lori McAllister w latach 78-79, basistka amerykańskiej żeńskiej grupy rockowej Runaways. Grała z nią Lita Ford i John Jett. Takie znamienite postaci. Cztery utwory przed nami. Blank Generation, Richard Hell and the Voidoids, potem The Guns of Brixton i grupa The Clash. Następnie Wicked Games, ale w wykonaniu, Wicked Game, przepraszam, ale w wykonaniu fińskiej grupy Him. No, jest tam większa dynamika. Więcej czadu. A na koniec You Drive Me Wild i grupa The Runaways.

1959 roku urodził się Marek Puchała, perkusista grupy Klaus Mittwoch. Ci muzycy z grupy Klaus Mittwoch to gdzieś się rozpłynęli po rozwiązaniu tego bandu. I szkoda, Marek Puchała gdzieś tam jeszcze grał, ale generalnie oni, nie wiem, chyba powrócili do swoich zajęć, no i tak dokonali. I tak im czas minął. W 1969 roku w Gloucester w Anglii urodził się Mark Decklett, perkusista grupy IMF. W roku 1969 także w Oxfordzie w Anglii urodził się Colin Greenwood, basista grupy Radiohead. Dwa lata później rodzi się brat i przyszły kolega zespołu Johnny Greenwood. A w roku 1973 członek The Rolling Stones i jego dziewczyna Anita Pallenberg zostali aresztowani w swoim domu w Chelsea w Londynie pod zarzutem posiadania narkotyków i broni. A jak się nazywał ten członek zespołu The Rolling Stones? Oczywiście Keith Richard. Słuchamy po kolei. Klaus Mittwoch i Strzeż się tych miejsc, potem grupa IMF, ale nie ten utwór, o którym myślicie. Teraz posłuchamy sobie utworu pod tytułem Children. Potem Radiohead i tak ten utwór, o którym myślicie, Creep, a na koniec tego seta Keith Richards w utworze Amnesia.

przed nami wakacje, już co po niektórzy pojechali, wyjechali sobie. Ja oczywiście jak zwykle nie wiem, co się będzie działo. W 1979 roku urodził się w Oklahoma City, w stanie Oklahoma, urodził się Nathan Followill, perkusista grupy Kings of Leon. I urodził się w rodzinie, która później obejmie młodszych braci i przyszłych kolegów zespołu Caliba i Jareda. W roku 1995 wydano debiutancki album grupy muzyki elektronicznej, tanecznej The Chemical Brothers. Płyta nazywała się Exit Planet Dust. No i ten zespół, ten duet właściwie wiele namieszał w muzyce. No bo sobie nie wyobrażamy pewnych sytuacji bez tego bandu. W roku 2016 gitara elektryczna należąca do Prince'a i kosmyk włosów należący do Davida Bowie'ego zostały sprzedane na aukcji w USA za łączną kwotę ponad 150 tysięcy dolarów. Gitara Yellow Cloud, uważana za jedną z ulubionych Prince'owych gitar, została kupiona za 137 tysięcy i 500 dolarów. Włosy Bowie'ego, które sprzedano za 18 750 dolarów, pochodziły od byłego pracownika Madame Tussauds w Londynie, który użył ich do odtworzenia fryzury ikony muzyki z 1983 roku. Trzy utwory przed nami: Sex on Fire, Kings of Leon, Leave Home, The Chemical Brothers i I'm Afraid of Americans, David Bowie.

Ilekroć słucham tego utworu, to zachwycam się połączeniem wokalu Bowiego i tymi wyobraźnią muzyczną Trenta Reznora, który maczał tutaj palce i to dosyć głęboko w tym utworze. A wystąpił nawet na teledysku. I'm Afraid of Americans to naprawdę jest poważna sprawa. I jeszcze na koniec dwie karteczki z kalendarza. 26 czerwca w roku 2021 amerykański wokalista i autor tekstów Johnny Solinger zmarł miesiąc po tym, jak ujawnił, że cierpi na niewydolność wątroby. Miał 55 lat. Był najbardziej znany jako wokalista Skid Row od 1999 do 2015 roku. A w roku 1990 ukazał się Goo, szósty studyjny album amerykańskiego zespołu Sonic Youth. Album odniósł umiarkowany komercyjny sukces, plasując się na 96. miejscu listy Billboard 200 w Stanach. Przez fanów jednak uważany jest za najlepszy w historii zespołu i ja po prostu do tej opinii się przyłączam. Dla mnie to już jest album kultowy. Sonic Youth już nie stworzył lepszego albumu. Dwa utwory na koniec, Disease i grupa Skid Row, a potem Cool Thing i zespół Sonic Youth. To był poranny zew. Władysław Bałtycki mówi wam pa, pa, pa.

gdzieś w trakcie. Zgubiłem dziką naturę w zgodzie z samym sobą. Na bok odstawiłem gorzką politurę.

wypełniam pustkę mailem, SMS-em, pustka już pełna w barze Eureka. Życie mi przecieka.

płakać opuszczone przy barze się dziwi. Samotna wariatka, byle głupek, z brzydkich kobiet szydzi. A w gazetach napisali, dziś umarł anioł stróż, dziś umarł anioł stróż, dziś umarł anioł stróż.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W przededniu Narodowego Święta kieruję do Was najserdeczniejsze życzenia i pozdrowienia. Zwracam się do bezpartyjnych, do młodzieży, do wszystkich Polek i Polaków z gorącym apelem. Zwróćmy serca, uczucia i myśli ku Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Niechaj każdy z nas zastanowi się, jak najlepiej służyć ojczyźnie, by stawała się z każdym dniem piękniejsza, zasobniejsza i silniejsza. By jej córkom i synom żyło się lepiej, pogodniej i dostatniej. Zespólmy wszystkie siły dla tego najwyższego celu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Cicada 3301. Jest to tajemnicza organizacja, o której po raz pierwszy usłyszano 4 stycznia 2012 roku poprzez umieszczonego przez nią na portalu 4chan obrazka z tajemniczą wiadomością. Witajcie, szukamy wysoce inteligentnych jednostek. Aby je znaleźć, stworzyliśmy specjalny test. W tym obrazie została ukryta wiadomość. Znajdź ją, a trafisz na drogę, która w końcu skieruje cię do nas. Nie możemy się doczekać spotkania z tymi kilkoma, którzy przebędą całą tą drogę. Powodzenia! Użytkownicy, którym udało się rozwiązać poszczególne zagadki, natrafiali na kolejne. Z czasem zadania stawały się coraz trudniejsze. Pojawiały się w nich liczby pierwsze, cyfry majów, szesnastkowy system liczbowy oraz linki do różnych stron. W różnych miastach na świecie można było znaleźć plakat z logo organizacji i kodem QR, po którego zeskanowaniu internauci natrafiali na kolejną zagadkę. Niektórzy wywnioskowali, że jest to dowód na to, że Cicada 3301 jest organizacją o zasięgu globalnym. Samo zdjęcie cykady nawiązywało do milczenia owiec Thomasa Harrisa, z czym związana była jedna z zagadek. Kolejne zagadki publikowane były 4 stycznia 2013 oraz 4 stycznia 2014. Redakcja gazety The Washington Post umieściła zagadki Cicada 3301 na liście 5 najbardziej niesamowitych i nierozwiązanych zagadek internetu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Bilet do kina. Dzień dobry, Władysław Bałtycki i zapraszam na program Bilet do kina. Dziś mam zamiar przedstawić, i to jest wielka przyjemność, ponieważ jest to film, który kocham i muzyka, którą uwielbiam. Krzysztof Komeda, Dziecko Rosemary, rok 1963. Przepraszam, ósmy. Dziecko Rosemary, znakomity film Romana Pańskiego z owego roku, okazał się także wspaniałym triumfem muzyki Krzysztofa Komety. Nagrania z filmu nominowano do prestiżowego Golden Globe Award, ubiegając się o nagrodę najlepszej spośród 5 ilustracji muzycznej do filmu. Tytułowa kołysanka Sleep Safe and Warm jest najpopularniejszym i najbardziej znanym utworem Krzysztofa Komedy. Kompozycja ta promowała film Polańskiego, a tekst do pięknej balady napisali Larry Cusick i Eddie Snyder. Jest to chyba najlepsza muzyka filmowa komedy, pisał Andrzej Korman. Mimo iż nie znajdziemy w niej tak chwytliwego tematu jak ballada filmu Noż w wodzie, robi na słuchaczu wielkie wrażenie. Nic dziwnego, mamy przecież do czynienia z kompozytorem dysponującym znakomitym warsztatem i olbrzymią wyobraźnią dźwiękową. Jest to prawdziwa wędrówka poprzez techniki i style muzyczne. Tym razem bowiem Krzysztof Komeda wystąpił nie jako jazzman, lecz jako kompozytor w najszerszym tego słowa znaczeniu. Sam liryczny, kołysankowy temat przewodni, nucony przez głos kobiecy, przewija się w różnych opracowaniach aż 4 razy. Zawsze wnosi nastrój spokoju, wytchnienia po bardzo niekiedy dramatycznych spięciach innych fragmentów. A ten głos kobiecy to po prostu Mia Farrow. Znakomite to było. Posłuchajmy sobie 13 utworów, które się składają na ścieżkę dźwiękową do tego filmu. Oto one: Lullaby from Rosemary's Baby Part 1,

Coven, Moment Musical, Dream, Christmas, Expectancy, Main Title, Panic, Rosemary's Party, Through the Closet, What Have You Done to Its Eyes, Happy News i na koniec Lullaby from Rosemary Baby Part 2. Życzę miłych wrażeń. To prawdziwa podróż do przeszłości.

twoich rąk. Obraz rozmyty, czarnych myśli splot. Wmieszany w próżnię, chcę zabić lęk. Jak wódka na stole,

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Para mieszkająca w kanale. Miguel Restrepo mieszka w opuszczonym kanale z żoną i ich psem od około 30 lat. I choć niektórym ten okres może wydawać się przesadnie długi, to małżeństwo przeprowadziło gruntowne remonty, aby uczynić tą przestrzeń nadającą się do zamieszkania. Udogodnienia, które udało im się zapakować w to miejsce, są imponujące. Biorąc pod uwagę małe wymiary pomieszczenia, ma tylko 3 metry szerokości, 2 metry głębokości i 1,5 metra wysokości. Miguel i jego żona Maria zainstalowali kuchenkę, wentylator i łóżko. Mają nawet telewizor. Mają prąd, oświetlenie oraz ogrzewanie. Mają nawet futrzastego przyjaciela, Blacky, który pilnuje ich domu podczas ich nieobecności.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: To mój riff, to ja gram. Zdechły są.

was black. We know life.

Sam wiatr, który poruszał stronicami księgi, przywiał hostię w ręce nowego prezydenta. To ten sam wiatr, te same trupienie.

człowiek o ego, ludzika z klocków Lego, napotyka człowieka o ego wielkości Syberii. To jest ciekawa historia, to jest historia fascynująca, ale nie chcę poznawać jej końca. To ten sam wiatr, to ten sam. To ten sam Jaruzelski i ten sam Wałęsa. To ten sam wiatr, ten sam. To ten sam wiatr.

Odtajnione wówczas dokumenty sprawiły, że świat usłyszał o ściśle tajnych projektach, takich jak na przykład Oxcart, o którym dziś wiemy, że były to samoloty szpiegowskie A-12, które miały latać na wysokości 27 km nad terenem Związku Radzieckiego i pozyskiwać dane wywiadowcze.

Teraz zapomina się mordy na kobietach i dzieciach.

szacunku do innych. Obiecają ci zmiany pod warunkiem, że się nie zmienisz. Obiecają świat bez wątpliwości, byś nigdy nie zwątpił. Obiecają ci kraj, pokażą siłę pięści, moc tysięcy gardeł, byś tylko nie dostrzegł, jak bardzo się boją świata, jak bardzo się boją siebie, jak bardzo się boją

się ze słabością, kiedy nienawiść daje poczucie siły. Tak trudno zadawać pytania, kiedy zagłusza je gniew. Tak trudno słuchać odpowiedzi, kiedy nie chce się ich znać. Lęk, ten bóg ludzkości.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W pewnej pralni samoobsługowej właściciele ustawili cenę na $5.76, doskonale zdając sobie sprawę, że płacić można wyłącznie ćwierć dolarówkami. To znaczy, że niemożliwe jest tam dokładne odliczenie wspomnianej kwoty. Po wrzuceniu 23 monet wciąż brakować wam będzie 1 centa, więc prania nie zrobicie, a po wrzuceniu 24 monet przepłacicie 24 centy, bo automat oczywiście nie wydaje reszty.

Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu. Very serious.

your car. The status quo. Yeah, well, we all know.

Ale żeż ładnie wyjechał teraz Peace the Resistance na przywitanie. Minimalnie mnie nie było ostatnio, ale to z przyczyn niezależnych ode mnie, więc postaram się naprawić, zwłaszcza pozdrawiam Pawła, który napisał do mnie na Facebooku. Nie mogę używać tych słów w radiu, no ale cieszę się, że chociażby ktoś czasami do mnie pisze. Więc zapraszam do odsłuchania Brzęku Żelaznej Kurtyny we wtorek.

No dobra, kończymy z tym, bo u mnie ostatnio trochę nerwowy i bardzo szybki czas, więc zapraszam do bardziej garażowych brzmień i dosyć szybkich brzmień. I na początek, oczywiście, jak to bardzo uwielbiam, multiinstrumentalista Cut House. Naprawdę bardzo przyjemna, szybka i głośna płyta.

I Wanna Bite Ya od Cat House. Jak dla mnie to jest muzyczny altruista, który na przełomie bodajże 3 lat ma kilka płyt, które są wszystkie w wolnym dostępie i nie należą do żadnej wytwórni. I dlatego szable w dłonie, punkowcy, i wspierajmy takich świetnych muzyków, żeby mogli cieszyć wszystkich nas dalej.

poprzedni Easy Play o nazwie Manic Cat House'a okazało się na takich wytwórniach Harry Records i Rip Records. Oczywiście dupa z fizycznym nośnikiem, więc ta płyta o nazwie Oops, która dla mnie już jest prawie long playem, mam nadzieję, że się okaże na jakimś z tych labeli i już chociażby na kasecie.

Totalnie odjechany typ Cat House z płytką Ups, kolejny jego Easy Play. No a my ciśniemy dalej, Garage Punk, więc następnym zespołem będzie Groind.

Totalnie świeży, nowy, niezgrany jeszcze zespół. Totalnie pierwsza ich płyta, Easy Play, self-titled, a jakie toż naprawdę jest dobre.

Kurde, wypadło mi z głowy powiedzieć, że chłopaki się wydali na X-Tereo Records i cała ta płyta dostępna jest na bardzo fajnej kasecie za jedyne parę eurosów, więc zapraszam serdecznie. Trzymam kciuki, nie bądźcie skąpi.

No i jeszcze raz dla wszystkich to był zespół Grind. Nareszcie coś ruszyło na rosyjskiej Republice Sacha, czyli na Jakutii, gdzie istnieje jeden z najbardziej izolowanych punkowych społeczeństw, czyli Junes Siewera. No i dalej zespół Drones, szurnięci jakutianie.

No i słuchajcie, sytuacja jest na tyle gówniana, że większość artystów labelu Juna z Sieweru musiało wyemigrować do Kazachstanu z powodu antywojennych manifestacji. Dlatego w tej sytuacji wydaje mi się, że tu chodzi już nie tylko o muzykę, lecz o ideę, więc każdy musi włożyć swój wkład w pomoc takim ludziom.

No i moim zdaniem do zespołu Drones nie może zabraknąć zespołu Disorder z płytą Nuclear Deterrent.

Prawda, że bardzo wyczuwalne jest, że płyta była nagrana jednym ciągiem w jednym pomieszczeniu bez należytego masteringu. Jak dla mnie petarda, zwłaszcza na moje ostatnie humorki.

Dobra, wydaje mi się, że to jest chwila na odpoczynek, bo dalej jest zespół, który nie trzeba za bardzo przedstawić. To jest nowa płyta od Mamalek, bardzo mi bliska i bardzo ją uwielbiam, więc po prostu pozwolę sobie puścić jeden bardzo fajny kawałek. Płyta wyszła dopiero parę dni temu, więc zapraszam do odsłuchania.

No i już czuję, że wszyscy odpoczęli, więc został nam tylko jeden zwariowany zespół. No a dalej mało niespodzianka na sen, więc zapraszam na Citric Dummies.

Płyteczka ostatnio się okazała na francuskim Idiot Tape Records. Citric Damis, Trapped in a Parking Garage.

No i ja już się zmęczyłem. To byli Citric Dummy, Stray Pity na Parkit Garage. No a dalej spróbujemy mały eksperyment, bo nie tylko punkiem się żyje, dlatego Paloma Flash ze swoją płytą Songs for the Bed.

Paloma Flash, Bedroom, Dub na dobranoc. Ja z wami się żegnam. Z wami był Siergiej, Brzęk Żelaznej Kurtyny. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc. Hej.

i dzielnica wesoła, i klasztor sobie stał, i zamurowaną celę znaleźli tam. A w celi na barłogu nie wierzą w to, szkielet

Peel Sessions. Peel Sessions.

0: Kwadrans literacki.
1: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Jak uratowałem pewnego klienta. Pars Rustomji nie jest obcy moim czytelnikom. To on w pewnym okresie został moim klientem, a później współpracownikiem, a raczej należałoby powiedzieć, że przedtem był moim współpracownikiem, a dopiero później został klientem. Do tego stopnia pozyskałem sobie jego zaufanie, że radził się mnie i postępował zgodnie z moimi radami we wszystkich domowych sprawach. Nawet kiedy był chory, zwracał się do mnie o pomoc i chociaż pomiędzy jego trybem życia a moim zachodziła ogromna różnica, bez wahania korzystał z moich znachorskich środków leczenia. Pewnego razu Rustomji znalazł się w nad wyraz przykrej sytuacji. Wprawdzie mówił mi o większości swoich handlowych transakcji, ale jedną z nich zachował w ścisłej tajemnicy przede mną. Rustomji był na dużą skalę importerem różnych towarów z Bombaju i Kalkuty i nieraz posługiwał się kontrabandą. Wobec tego jednak, że utrzymywał najlepsze stosunki z urzędnikami celnymi, żaden z nich go nie podejrzewał. Przywykli dawać wiarę jego słowom. A byli nawet i tacy, którzy wiedząc o uprawianym przez niego przemycie, patrzyli na to przez palce. Kradzież, by użyć porównania poety Akko, piszącego w języku Gujarati, podobnie jak rtęć, nie da się ukryć. I Rustomji nie stanowił pod tym względem wyjątku. Pewnego dnia ów przyjaciel przybiegł do mnie ze łzami ściekającymi po policzkach i zawołał: Baj, bracie, oszukałem ciebie. Dziś wykryto moją winę. Uprawiałem przemyt i przyłapano mnie na tym. Pójdę do więzienia, jestem zrujnowany. Tylko ty możesz mnie ocalić przed tą klęską. Niczego poza tym jednym nie ukrywałem przed tobą, ale nie chciałem cię zanudzać handlowymi sprawami i dlatego nigdy nie wspomniałem o tej kontrabandzie. Jak bardzo dziś tego żałuję! Uspokoiłem go mówiąc: wszystko jest w rękach Boga. On zadecyduje, czy masz być uratowany z tej sytuacji, czy nie. Jeżeli chodzi o mnie, wiesz, jakiego jestem zdania o tym. Spróbuję jednak ci pomóc, jeżeli szczerze przyznasz się do wszystkich popełnionych win. Rustomji siedział przygnębiony. Czy wystarczy, jeżeli wyznam wszystko przed tobą? Oszukałeś nie mnie, lecz władzę. Jak możesz liczyć na to, że spowiedź przede mną uwolni cię od kary? Odpowiedziałem mu możliwie najłagodniej. Zrobię tak, jak mi, drogi bracie, poradzisz, ale czy nie należałoby zasięgnąć także rady adwokata X, który jest również moim przyjacielem? Zapytał Rustomji. Dowiedziałem się, że uprawianie przemytu ciągnęło się od dość dawna, jednak nadużycia popełnione ostatnio wynosiły jakąś znikomą sumę. Udaliśmy się razem do radcy prawnego, którego zatrudniał Rustomji, a ten po zapoznaniu się z dokumentami oświadczył, że sprawa niewątpliwie zostanie oddana do sądu, a sędziowie w Natalu nie będą skorzy uwolnić Indusa od kary. Nie należy jednak tracić nadziei. Nie znałem dość blisko tego prawnika, więc Rustomji odpowiedział mu, dziękując za poradę, przy czym dodał: pójdę w tym przypadku za radą Mr. Gandiego, który zna mnie dobrze. W razie potrzeby pozwolimy sobie zasięgnąć pańskiej rady. Po przedstawieniu całej sprawy radcy prawnemu wróciliśmy do sklepu Rustomdziego. Wyjaśniając mu swoje stanowisko, powiedziałem: nie przypuszczam, aby ta sprawa miała w ogóle trafić do sądu. Od władz celnych będzie zależało, czy puścić to płazem, czy wytoczyć powództwo. W każdym razie kierownik urzędu celnego będzie musiał zasięgnąć opinii naczelnego prokuratora. Gotów jestem odbyć konferencję z jednym i drugim. Proponowałbym zapłacić grzywnę, jaką mi wyznaczą, na co zapewne chętnie się zgodzą. W wypadku odmowy z ich strony musi pan być przygotowany na to, że czeka go kara więzienia. Moim zdaniem, dodałem, popełnienie podobnego przestępstwa jest bardziej kompromitujące, aniżeli pójście do więzienia. Zresztą najadł się pan już dosyć wstydu, a karę więzienną powinien pan potraktować jako zasłużoną pokutę. Prawdziwa pokuta będzie jednak polegała na tym, że wyrzeknie się pan raz na zawsze uprawiania przemytu. Nie mogę powiedzieć, by Pars Rustomdzi z lekkim sercem przeżywał całą tę historię. Był to człowiek dzielny, ale w danej chwili zabrakło mu odwagi. W grę wchodziło jego dobre imię i popularność. Jakie byłyby jego dalsze losy, gdyby gmach, który budował z takim trudem i z takim nakładem pracy, rozpadł się w gruzy? Powiedziałem już, że jestem całkowicie w twoich rękach. Czyń, co uważasz za stosowne. Podejmując się załatwienia tej sprawy, zrobiłem wszystko, na co mnie było stać. Spotkałem się z naczelnikiem Wydziału Celnego i bez ogródek powiadomiłem go o wszystkim. Przyrzekłem również, iż oddam do jego dyspozycji wszystkie księgi handlowe i opowiedziałem, jak ogromną skruchę odczuwa z tego powodu Rustomdzi. Oto co mi odpowiedział naczelnik Urzędu Celnego. Bardzo lubię starego Rustomdziego. Martwi mnie, że popełnił takie szaleństwo. Pan chyba wie, jak powinienem postąpić. Muszę jednak kierować się tym, co mi poleci naczelny prokurator i dlatego radzę panu użyć wszelkich środków, by uzyskać jego przychylność dla pańskiego klienta. Będę panu niezmiernie wdzięczny, odpowiedziałem, jeżeli nie będzie pan obstawał przy przekazaniu tej sprawy sądowi. Po otrzymaniu odpowiedniego zapewnienia z jego strony zwróciłem się listownie do naczelnego prokuratora i uzyskałem spotkanie z nim. Z przyjemnością stwierdzam, że prokurator należycie ocenił szczerość, z jaką przedstawiłem mu tę sprawę i nabrał przeświadczenia, że nie ukryłem przed nim żadnego szczegółu. Nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć, czy było to w związku z tą, czy też inną sprawą, kiedy mój upór i moja szczerość kazały mu zwrócić się do mnie słowami. Widzę, że nie zwykł pan uważać odmowy za ostateczną odpowiedź. Sprawa Rustomdziego została załatwiona kompromisowo. Kazano mu zapłacić grzywnę w wysokości podwójnej opłaty za ocalenie towarów, do których przemycenia sam się przyznał. Rustomdzi otrzymał zaświadczenie o anulowaniu całej sprawy, kazał oprawić ten dokument w ramki i powiesił w swoim biurze jako wieczną przestrogę dla swoich spadkobierców i wszystkich innych kupców. Niektórzy spośród przyjaciół Rustomdziego odradzali im wzięcie udziału w tej drażliwej sprawie. Kiedy mu powiedziałem o tej przestrodze, odrzekł: jaki los czekałby mnie, gdybym oszukał ciebie, mój bracie? Część piąta. Pierwsze doświadczenia. Zanim znalazłem się w domu, grupa ludzi, która wyjechała z Phoenix, już przybyła na miejsce. Zgodnie z naszym pierwotnym planem miałem przybyć przed nimi, ale moje zajęcia w Anglii związane z wojną zmieniły wszystkie nasze rachuby, a kiedy zorientowałem się, że mój pobyt w Anglii może się przeciągnąć w nieskończoność, stanąłem w obliczu konieczności znalezienia miejsca, gdzie mógłbym umieścić moją gromadkę z Phoenix. Chciałem, by, o ile to możliwe, zamieszkali wszyscy razem w Indiach i prowadzili ten sam tryb życia, co w Phoenix. Nie znałem żadnego aśramu, gdzie mógłbym ich skierować i dlatego zatelegrafowałem do nich, by spotkali się u Mr. Andrewsa i postąpili zgodnie z jego radą. Z początku umieszczono wszystkich w Guru Kul Kangri, gdzie nieżyjący już Swami, Śrad Dananji, odniósł się do nich jak do swych własnych dzieci. Następnie ulokowano ich w aśramie, w Santi Niketan, gdzie poeta i jego bliscy dali im dowody podobnej miłości. To, czego doznali w obu tych miejscach, przydało się zarówno im, jak i mnie. Poeta, Śrad Dananji oraz kierownik Sushil Rudra, jak o tym zwykłem opowiadać Mr. Andrewsowi, stanowili trójprzymierze. Jeszcze podczas swego pobytu w Afryce Południowej Mr. Andrews nie przestawał mówić o nich, a w liczbie miłych wspomnień, jakie mi pozostały z Afryki Południowej, codzienne jego opowiadania o tej wielkiej trójce należą do najprzyjemniejszych i najbardziej utrwalonych w mojej pamięci. Mr. Andrews skontaktował, oczywiście, przybyłych z Phoenix z Sushilem Rudrą. Rudra nie posiadał własnego aśramu, ale miał dom, który oddał całkowicie do dyspozycji naszej rodzinie z Phoenix. Następnego dnia po przybyciu wszyscy czuli się tam jak we własnym domu i bynajmniej nie było im tęskno za Phoenix. Dopiero po wylądowaniu w Bombaju dowiedziałem się, że przybysze z Phoenix znajdują się w Santiniketan. Natychmiast po zobaczeniu się z Gokalem pragnąłem spotkać się z nimi wszystkimi. Powitanie w Bombaju dało mi sposobność do zorganizowania czegoś, co nazwałbym małą satyagrahą. Na przyjęciu wydanym na moją cześć w posiadłości Mr. Jehanangira Petita nie miałem odwagi przemówić w ojczystym języku Gujarati. Spędziwszy najlepsze lata mojego życia wśród kontraktowych robotników rolnych, czułem się w pałacowej atmosferze pełnej niezwykłego przepychu jak wieśniak. W moim odzieniu katiawadi, w turbanie i doti miałem zapewne bardziej cywilizowany wygląd aniżeli obecnie. Jednak wystawność i przepych panujące w rezydencji Mr. Petita sprawiały, że czułem się nieswojo. Przywykłem jednak do nich, schroniwszy się pod opiekuńcze skrzydła Sir Perozeshaha. Następnie odbyło się przyjęcie Gujarati, gdyż moi ziomkowie nie chcieli mnie puścić bez urządzenia na moją cześć spotkania, które zostało zorganizowane przez nieżyjącego już Uttamala Trivediego. Zaznajomiłem się zawczasu z programem. Mr. Jinnah, który jako Gujarati również był obecny, nie pamiętam jednak, czy przewodniczył, czy też był głównym mówcą, wygłosił krótkie i bardzo miłe przemówienie w języku angielskim. O ile pamiętam, większość innych przemówień była również w języku angielskim. Kiedy przyszła kolej na mnie, podziękowałem w języku Gujarati, wyrażając moje przywiązanie zarówno do Gujarati, jak i do Hindi i z lekka protestując przeciwko posługiwaniu się angielskim językiem na zebraniu ludzi, których ojczystą mową jest Gujarati. Uczyniłem to po pewnym wahaniu, gdyż obawiałem się, że może to być uznane za niewłaściwy krok ze strony niedoświadczonego człowieka, który po długiej nieobecności powraca do domu i protestuje przeciwko ustalonym zwyczajom. Jednak nikt nie wytłumaczył sobie opacznie mojego nalegania, by mowy wygłaszano w języku Gujarati. Odczuwałem nawet wielką przyjemność, widząc, że wszyscy solidaryzują się z moim sprzeciwem. To zebranie dało mi podstawę do stwierdzenia, że nie będzie mi trudno propagować nowych zasad wśród swoich ziomków. Po krótkim pobycie w Bombaju, wypełnionym tego rodzaju wstępnymi wydarzeniami, udałem się do Puny, dokąd wezwał mnie Gokale. Z Gokalem w Punie. Zaraz po moim przybyciu do Bombaju Gokale powiadomił mnie, iż gubernator pragnie zobaczyć się ze mną i że powinienem uczynić to przed udaniem się do Puny. Czyniąc zadość temu życzeniu, zameldowałem się u jego ekscelencji. Po wymianie zdawkowych zdań gubernator zwrócił się do mnie, mówiąc: chciałbym prosić pana o jedno, a mianowicie, by zechciał pan przyjść i zobaczyć się ze mną, ilekroć będzie pan miał zamiar przedsięwziąć jakiekolwiek kroki mające coś wspólnego z rządem. Odpowiedziałem mu na to: mogę panu to przyrzec z tym większą łatwością, że jako satyagrahi kieruję się zasadą konieczności poznawania poglądów mojego kontrahenta i w miarę możliwości osiągania porozumienia z nim. Ściśle przestrzegałem tej zasady w Afryce Południowej i zamierzam to samo czynić tutaj. Lord Willingdon podziękował mi i rzekł: może pan przychodzić do mnie, kiedy pan będzie sobie tego życzył, a ja zrobię wszystko, by mój rząd nie postępował niewłaściwie. Na co ja z kolei odpowiedziałem: wierzę w to i dodaje mi to sił. Następnie udałem się do Punny. Z trudem przychodzi mi wyliczenie wszystkich wydarzeń związanych z tym niezapomnianym okresem. Gokale oraz członkowie Stowarzyszenia Sług Indii prześcigali się w okazywaniu mi swej uprzejmości. O ile sobie przypominam, Gokale namawiał ich wszystkich, by spotykali się ze mną. Prowadziłem z nimi szczere rozmowy na różne tematy. Gokale bardzo pragnął, bym wstąpił do tego stowarzyszenia. Ja również chciałem tego. Jednak członkowie stowarzyszenia uważali, że pomiędzy wyznawanymi przeze mnie zasadami a ich poglądami i metodami działania zachodzą zbyt wielkie różnice, aby było możliwe moje przystąpienie do niego. Gokale sądził, że niezależnie od uporu, z jakim obstawałem przy swoich zasadach, mogłem i stać mnie było na to, by okazać tolerancję dla cudzych zapatrywań. Jednakże, mówił do mnie, członkowie stowarzyszenia nie uprzytomnili sobie jeszcze pańskiej gotowości do pójścia na kompromis. Uparcie trzymają się swoich zasad i są dość niezależni. Mam nadzieję, że przyjmą pana do swego grona. Gdyby jednak miało być inaczej, niech pan nie sądzi, że jest to dowodem braku szacunku lub miłości dla pana. Ci ludzie nie są zdolni do popełniania jakiegokolwiek ryzykownego kroku i nie chcą wystawiać na próbę szacunku, jaki żywią dla pana. Jednak bez względu na to, czy zostanie pan formalnie przyjęty do stowarzyszenia w charakterze członka, czy też nie, będę pana traktował, jak gdyby pan nim był.
0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Rencista z Kołobrzegu znalazł na plaży ponad półkilogramowy bursztyn o wartości 10 tysięcy złotych. Plaże Bałtyku skrywają wiele skarbów, a jeden z nich odkrył w 2019 roku rencista z Kołobrzegu. Spacerując wzdłuż wybrzeża natrafił na wyjątkowe znalezisko, bursztyn ważący ponad pół kilograma, którego wartość szacowana była na około 10 tysięcy złotych. Jak sam przyznał, był zaskoczony wielkością i wagą znaleziska, które natychmiast zwróciło jego uwagę. Kamień, jak się później okazało, ważył dokładnie 526 gramów. Bursztyn o takiej wadze jest rzadkością. Większość bursztynów, które można znaleźć na polskich plażach, waży zaledwie kilka gramów. Znalezisko rencisty jest więc prawdziwym skarbem, zarówno ze względu na swoją wartość materialną, jak i unikalność. Tego rodzaju okazje zdarzają się niezwykle rzadko i są marzeniem wielu poszukiwaczy bursztynów. Wartość znalezionego bursztynu szacuje się na około 10 tysięcy złotych. Cena ta wynika z jego wielkości, wagi oraz jakości. Bursztyn o takiej masie jest cenionym materiałem w jubilerstwie i może być wykorzystywany do tworzenia wyjątkowych i unikatowych ozdób. Ciekawostką jest fakt, że bursztyn, zwany również bałtyckim złotem, powstawał przez miliony lat. To skamieniała żywica drzew iglastych, która zachowała się w idealnym stanie dzięki specyficznym warunkom geologicznym. Polska jest jednym z największych producentów bursztynu na świecie, a wybrzeże Bałtyku jest jednym z najbogatszych miejsc jego występowania.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Miesiąc temu Wall Street Journal popełnił artykuł pod tytułem „Ludzie mają już dość i są zmęczeni tymi wszystkimi subskrypcjami”, stając się niejako ich obrońcą i orędownikiem. Jak czytamy dalej, klienci zmieniają swój stosunek do subskrypcji, a wraz z nimi firmy. Niestety na tym zdaniu musimy poprzestać, ponieważ artykuł jest za paywallem i aby go przeczytać, ironicznie, musimy wykupić subskrypcję.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Przez większą część ludzkiej historii Uran był nudnym kuzynem Układu Słonecznego. Odległą, pozbawioną cech charakterystycznych, zamarzniętą kulą gazu, którą astronomowie w większości ignorowali. Ale kosmiczny teleskop Jamesa Webba właśnie zajrzał w jego górną atmosferę, a to, co tam znalazł, rzuca wyzwanie naszemu fundamentalnemu zrozumieniu tego, jak w ogóle działają planety. Mamy teraz dowód, że to całkowicie dziwaczne, koślawe pole magnetyczne tworzy zorze polarne, które zachowują się jak nic innego, co kiedykolwiek widzieliśmy. To nie jest tylko kolejne ładne zdjęcie. To pierwszy raz, kiedy udało nam się zobaczyć górną atmosferę Urana w trzech wymiarach. I to rozwiązuje zagadkę, która nurtowała naukowców od ponad 30 lat. Rozłóżmy więc na czynniki pierwsze to, co Webb zobaczył tysiące kilometrów nad chmurami Urana i dlaczego wykracza to poza to, co ktokolwiek uważał za możliwe. Aby naprawdę zrozumieć, dlaczego to nowe odkrycie jest tak ogromne, musimy cofnąć się do 1986 roku. Sonda NASA Voyager 2 przeleciała obok Urana, dając nam nasz pierwszy i jedyny rzut oka z bliska. Ukazała bladoniebieski świat, który był oszałamiająco zimny. Uran był naprawdę trudny do głębszego poznania. Wiedzieliśmy, jaki był jego kolor, ale nie posiadał on żadnych oczywistych cech widocznych z Ziemi. Wyglądał poniekąd jak generyczna zielona plama. Jego górna atmosfera została zmierzona z temperaturami spadającymi do minus 224 stopni Celsjusza, czyniąc ją najzimniejszą atmosferą planetarną w Układzie Słonecznym. Ale było coś więcej. W latach, które nastąpiły później, obserwacje z powierzchni Ziemi sugerowały, że dzieje się coś naprawdę dziwnego. Począwszy od wczesnych lat 90., naukowcy zauważyli dziwaczny trend. Górna atmosfera zdawała się stawać coraz zimniejsza i zimniejsza rok po roku. Była to głęboka zagadka. Planeta tak daleko od Słońca nie powinna mieć zbyt wiele dziejącego się w jej atmosferze, a tym bardziej dynamicznego trendu ochłodzenia, który wymykał się jakiemukolwiek prostemu wyjaśnieniu. Dlaczego traciła ciepło? Co napędzało tę zmianę? Przez 30 lat nie mieliśmy prawdziwych odpowiedzi. Mieliśmy pojedynczą migawkę z Voyager 2 i kilka niewyraźnych przebłysków z Ziemi. Planeta była po prostu zbyt daleko, a blask jej atmosfery zbyt słaby, by badać go w jakichkolwiek realnych szczegółach. Uran pozostawał zimną sprawą. Planetą dosłownie toczącą się na boku z polem magnetycznym, które zdaje się przewracać, i atmosferą, która powoli krwawiła ciepłem w kosmos. Wiedzieliśmy, że elementy układanki są dziwne, ale nie mieliśmy sposobu, by zobaczyć, jak wszystkie do siebie pasują. Aż do teraz. Niedawno Międzynarodowy Zespół Astronomów pod przewodnictwem Paoli Tranti z Northumbria University skierował najpotężniejszy teleskop kosmiczny, jaki kiedykolwiek zbudowano, na tę trwającą zagadkę. Przez około 15 godzin, niemal pełny obrót planety, kosmiczny teleskop Jamesa Webba wpatrywał się w Urana bez mrugnięcia okiem. Używając swojego niesamowicie czułego spektrografu bliskiej podczerwieni, Webb nie tylko zrobił zdjęcie. Przeprowadził to, co można by nazwać sekcją głębokiego kosmosu. To pierwszy raz, kiedy byliśmy w stanie zobaczyć górną atmosferę Urana w trzech wymiarach, powiedziała Tranti. Dzięki czułości Webba możemy śledzić, jak energia przemieszcza się w górę przez atmosferę planety, a nawet widzieć wpływ jej koślawego pola magnetycznego. Ideą było polowanie na słaby blask podczerwony konkretnych cząsteczek wysoko nad chmurami planety. Te świecące emisje są jak odciski palców, mówiące nam o temperaturze, gęstości i tym, co dzieje się w najwyższych sferach atmosfery. Ze względu na to, gdzie znajduje się Webb i jak niewiarygodnie jest czuły, mógł zrobić to, czego żaden teleskop na Ziemi nigdy by nie zdołał. Mógł zobaczyć strukturę pionową. Po raz pierwszy zdjął on warstwy atmosfery Urana. Kawałek po kawałku zespół zebrał ponad 1000 plastrów danych, budując trójwymiarową mapę, która rozciągała się do 5000 kilometrów nad chmurami. Ten region to jonosfera, naładowana warstwa atmosfery, która ma bardzo intymną relację z polem magnetycznym planety. To tam rodzą się zorze. A to, co tam znaleźli, zmieniło wszystko. Więc co pokazała mapa? Po pierwsze, temperaturę. Widok trójwymiarowy ujawnił, że górna atmosfera Urana wcale nie jest jednolicie zimna. W rzeczywistości staje się zaskakująco ciepła, osiągając szczyt między 3000 a 4000 kilometrów w górę. Tutaj atmosfera osiąga około 150 stopni Celsjusza. Choć brzmi to gorąco, było to w rzeczywistości znacznie mniej niż to, co sugerowały starsze, mniej precyzyjne pomiary. I oto kluczowa część. Dane Webba dały nam pierwszy ostateczny dowód na to, że trend ochłodzenia, ten, który zaczął się w latach 90., jest realny i wciąż trwa. Uran bez wątpienia wciąż traci ciepło ze swojej górnej atmosfery. To nie jest już teoria. To zmierzony fakt, potwierdzony przez najbardziej zaawansowane obserwatorium, jakie kiedykolwiek zbudowaliśmy. Ale to odsłoniło kolejną zagadkę. Mapa pokazała również, że gęstość naładowanych cząstek, jonów, była znacznie słabsza niż przewidywały nasze modele. I uważajcie na to. Gęstość jonów osiągała szczyt na znacznie niższej wysokości niż temperatura, około 1000 km w górę, podczas gdy temperatura osiągała szczyt 1000 km wyżej. To była ogromna wskazówka. Powiedziała ona naukowcom, że cokolwiek nagrzewało atmosferę i cokolwiek tworzyło naładowane cząstki, to były dwie różne rzeczy dziejące się w dwóch różnych miejscach. Coś złożonego i potężnego mieszało energię w atmosferze Urana i nie było to tym, czego ktokolwiek się spodziewał. Aby zrozumieć następną część tego wszystkiego, musisz docenić, jak fantastycznie dziwny jest Uran. Jego magnetosfera jest jedną z najdziwniejszych w całym Układzie Słonecznym. Tutaj, na Ziemi, nasza oś obrotu i nasza oś magnetyczna są niemal idealnie wyrównane. Biegun północny i północny biegun magnetyczny są sąsiadami. Daje nam to stosunkowo stabilną, przewidywalną tarczę magnetyczną, która tworzy piękne zorze polarne, jakie widzimy w pobliżu biegunów. Uran po prostu wyrzuca cały ten podręcznik zasad za okno. Po pierwsze, cała planeta jest nachylona na boku o prawie 98 stopni. Ale robi się jeszcze dziwniej. Jego pole magnetyczne jest następnie nachylone o kolejne 60 stopni względem tej osi obrotu i nie jest nawet wycentrowane w planecie. Jest przesunięte. Wyobraź sobie, gdyby północny biegun magnetyczny Ziemi znajdował się na Florydzie. Gdy nasza planeta by wirowała, pole magnetyczne koziołkowałoby i chybotało się chaotycznie w przestrzeni. To po prostu zwykły dzień na Uranie. To dziwaczne, koślawe, koziołkujące pole magnetyczne oznacza, że jego zorze nie tworzą zgrabnych małych pierścieni wokół biegunów, jak na Ziemi czy Jowiszu. Zamiast tego są złożone, są dynamiczne i omiatają planetę w dziwnych wzorach. Przez lata naukowcy mogli tylko modelować, jak mogłoby to wyglądać. Ale Webb nie tylko to wymodelował. On to zobaczył. Mapa atmosferyczna Webba dostarczyła najbardziej szczegółowy obraz zórz Urana, jaki kiedykolwiek stworzono. Znalazła dwa jasne pasma zorzowe dokładnie tam, gdzie modele przewidywały, że będą. W pobliżu biegunów magnetycznych planety. Ale między tymi dwoma jasnymi pasmami Webb odkrył coś zdumiewającego. Wyraźny ciemny region, w którym zarówno blask atmosferyczny, jak i gęstość jonów były masowo wyczerpane. Ta ciemna luka jest bezpośrednim wizualnym dowodem na działanie tego dziwnego pola magnetycznego. Jest to cecha stworzona przez sam kształt linii pola magnetycznego, gdy udaje im się lub nie udaje kierować naładowane cząstki do atmosfery. Podobne ciemne cechy zostały zauważone na Jowiszu, gdzie jego potężne pole magnetyczne również działa jako strażnik dla cząstek. Ale na Uranie, z jego koziołkującym, rozregulowanym polem, efekt jest znacznie bardziej dramatyczny. Po raz pierwszy naukowcy mogli zobaczyć, jak głęboko te efekty magnetyczne sięgają w głąb atmosfery. To nie działo się tylko na powierzchni. Koślawe pole magnetyczne fundamentalnie kształtuje temperaturę, gęstość i całą strukturę jonosfery tysiące kilometrów w górę. Ta zagadka niedopasowanych szczytów temperatury i gęstości jonów nagle zyskała odpowiedź. Wszystko to było napędzane przez chaotyczną energię, którą ten dziwny magnetyczny silnik pompował do atmosfery. To, co kiedyś było teorią, stało się teraz widoczne. Po pierwsze, zmusza nas to do powrotu i sprawdzenia naszych prac domowych na temat tego, jak działają olbrzymie planety. Fakt, że poziomy jonów były słabsze niż myśleliśmy i że trend ochłodzenia został potwierdzony, oznacza, że nasze zrozumienie bilansu energetycznego w atmosferze lodowego olbrzyma jest, cóż, błędne. Uran jest naturalnym laboratorium dla zestawu zasad fizycznych, o których istnieniu nawet nie wiedzieliśmy. Po drugie, i to jest być może najważniejsza część, jest to ogromny krok w kierunku zrozumienia planet poza naszym własnym Układem Słonecznym. Myślimy teraz, że lodowe olbrzymy, takie jak Uran i Neptun, są najczęstszym typem planet w naszej galaktyce Drodze Mlecznej. Przez lata, ilekroć znajdowaliśmy egzoplanetę wielkości Urana, musieliśmy zgadywać na temat jej atmosfery. Teraz mamy przykład z prawdziwego życia. Szczegółowy punkt odniesienia, którego możemy użyć, by zrozumieć te odległe światy. Jak ujęła to główna badaczka Paola Tranti, poprzez ujawnienie pionowej struktury Urana w takich szczegółach, Webb pomaga nam zrozumieć bilans energetyczny lodowych olbrzymów. Jest to kluczowy krok w kierunku charakteryzacji gigantycznych planet poza naszym Układem Słonecznym. Odkrycie Webba przekształciło Urana z cichej, nudnej, niebieskiej kuli w jeden z najbardziej dynamicznych i fascynujących obiektów na naszym własnym kosmicznym podwórku. Pokazało nam świat z procesami atmosferycznymi i magnetycznymi szaleństwami, które są doprawdy nie do wiary. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba otworzył nowe okno na Urana, ale bardziej niż cokolwiek innego, pokazał nam, jak wiele jeszcze pozostało do nauczenia się. Dobra, będę z wami szczery. Kiedy po raz pierwszy przeczytałem te dane, autentycznie opadła mi szczęka. A śledzę kosmiczne sprawy od lat. Ale oto rzecz, która naprawdę mnie uderzyła. Patrzyliśmy na tę planetę przez dekady i po prostu zakładaliśmy, że jest cicha, martwa, zamrożona w czasie. A okazuje się, że to jedno z najbardziej chaotycznych, gwałtownych i dziwacznych miejsc w całym naszym sąsiedztwie. Samo to pole magnetyczne? To tak, jakby planeta miała ciągły, cichy atak padaczki. A my nie mieliśmy o tym pojęcia. Dla mnie to jest prawdziwa lekcja od Webba. Wciąż udowadnia on, że nasze nudne podwórko jest w rzeczywistości pełne potworów. Po prostu nie mogliśmy ich wcześniej zobaczyć. I szczerze? To sprawia, że zastanawiam się, co jeszcze nam umyka. Jaki inny cichy świat tam jest, ukrywając coś obłędnego? Jeśli to nie sprawia, że czujesz się mały w najlepszy możliwy sposób, to nie wiem, co sprawi. Wszechświat jest dziwny, moi drodzy, a my dopiero zaczynamy go doganiać.
3: Radio Odzew, głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Stefan Karwowski i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Rob Zombie. Zombie użyczył głosu w filmie o superbohaterach Strażnicy Galaktyki z roku 2014. Zaczął również pracę nad 31 z roku 2016, który opowiada historię pięciu pracowników karnawału, którzy zostają uwięzieni i zmuszeni do walki o przetrwanie z gangiem morderczych klaunów. Miał premierę na festiwalu filmowym Sundance w styczniu 2016 roku. W kwietniu ukazał się szósty album studyjny Zombiego, The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser.

Deluxe 2. Oto utwory składające się na album. Jesus Frankenstein. Sick Bubblegum. What? Mars Needs Women. Werewolf Baby. Virgin Leech. Death and Destiny Inside the Dream Factory. Burn. Cease to Exist. Werewolf Women of the SS. I na koniec The Man Who Laughs. Życzę miłego odbioru i zapraszam w poniedziałek o stałej porze. Do usłyszenia. Mówił Stefan Karwowski.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

czasem. Niewiele wokół mogę zrozumieć języka, którym mówią do mnie ludzie. Coś mówią po polsku, ale ja nie rozumiem.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pewna kobieta miała już tak dość piłek dzieci uderzających o jej okna, że zamontowała na nich specjalne kraty z kolcami. Z jednej strony idea kolców, których jedynym zadaniem jest przebijanie piłek dzieci, wydaje się dość okrutna. Z drugiej, sądząc po liczbie przebitych już piłek, obecność kolców na jej oknie wydaje się być całkiem uzasadniona.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Donosicielstwo w PRL-u miało głęboki i długotrwały wpływ na społeczeństwo polskie. System ten nie tylko służył do utrzymania kontroli nad obywatelami poprzez władze komunistyczne, ale także wprowadzał atmosferę nieufności i strachu w codziennym życiu. Ludzie często nie wiedzieli, komu mogą zaufać, a obawa przed donosicielem wśród znajomych, sąsiadów czy nawet członków rodziny była realna. Donosicielstwo w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej było zjawiskiem powszechnym i stanowiło ważny element systemu opresji i kontroli społeczeństwa przez władze komunistyczne. Donosicielstwo miało różny charakter, od zmuszania przez władze po tak zwane donosicielstwo ochotnicze. System totalitarny wykorzystywał najniższe ludzkie instynkty, takie jak zazdrość czy chęć zaszkodzenia innym, do manipulowania i kontrolowania życia społeczno-politycznego. Donosy były używane nie tylko do niszczenia konkretnych przeciwników, ale również do pozyskiwania informacji o innych obywatelach. Nagrody dla donosicieli mogły obejmować nie tylko pieniądze, ale także pomoc w otrzymaniu mieszkania czy pracy. Przykładowo Marian Strużyński vel Marian Reniak za wydanie kilkudziesięciu żołnierzy ugrupowań niepodległościowych otrzymał stałą pensję i prezenty, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Inny agent, znany jako TW Górnik, za wydanie żołnierzy batalionu Zośka otrzymał co najmniej 5 tysięcy złotych, co było znaczną sumą w porównaniu ze średnią pensją wynoszącą około 600 złotych. Donosicielstwo w PRL-u było więc nie tylko narzędziem represji, ale dla niektórych stanowiło sposób na uzyskanie korzyści materialnych i społecznych.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Pocztówka z Danii. Czyta Dariusz Eckert.

Porozumienie. Blok w budowie, wieża Babel. Wszystkie nacje świata. Są Rumuni, Ukraińcy, Portugesi, Angole, Duńczycy, no i Polacy. I cholera wie jeszcze kto. Przed wejściem kręcą się jakieś straszne trole. Każdy po około 1,90 m, wielki brzuch, łysy, nosek sklepany, łapy jak łopaty, bulgoczą coś do siebie. To duńscy brukarze. I nagle słyszę nieprawdopodobny dźwięk. Huk, łomot, gwizd, jazgot. Dźwięk tłucze się o szyby i ściany sąsiednich bloków. Kolumna estradowa na cały regulator z pełnym dyskotekowym zestawem światełek i leci jakiś wściekły rave. Chłopaki sobie radyjko puścili. Za chwilę spadnie.

Co chwila ktoś coś komuś niechcący wyłącza albo plącze się w kłębowisku kabli, albo bezpieczniki nie wytrzymują. Kiedy kolejna ciemność zastaje mnie na drabinie z wiadrem gipsu, rzucam soczyste polskie przysłowie. Jeden z sąsiednich dunów, trolle montujący balustrady, podnosi się i wygłasza z radosną emfazę: Jabłana, kurwa, macz, czękuje, parso! Obiecuję, że następnego obcokrajowca nauczę inwokacji z panem Tadeuszem. Zrozumienie. Pracuję na rusztowaniu. Co jakiś czas czynności wymagają, abym zdjął jeden z ażurowych podestów, po których się chodzi. Leży na nim naniesione butami dużo pyłu, suchego błota i różnych śmieci. Pode mną kilku pracujących kolegów. Krzyczę więc: uwaga, ściągam podest, nie patrzeć do góry. Ściągam i co się dzieje? Oczywiście wszyscy jak na komendę popatrzyli w górę. Lecą różne bluzgi, wyrzut: kurwa, mogłeś uprzedzić. Czyżby nie znali języka?

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dobry wieczór, słuchacze drodzy i słuchaczki i osoby słuchające. Przed wami audycja Industrialuza, a dzisiaj prowadzimy ją wspólnie, czyli...
2: Tomasz Jerzy Tumidajewicz.
1: I Tomasz Grochola, który pojechał z misją do Szczecina. Więc tak, dzisiaj nagrywamy przez telefon tak naprawdę, ale chcieliśmy w ten dzień razem być z wami, bo w sumie to taki smutny czas dla polskiego industrialu i noisa niestety nastał. Mianowicie 18 czerwca opuścił scenę już niestety na zawsze nasz znajomy Paweł Kmiecik z zespołu Wieloryb.
2: Powiem wam, drodzy słuchacze i słuchaczki, że jak Tomasz Jerzy Tumidajewicz dzwoni do mnie o 8 rano, to no, nie odebrałem przez chwilę z premedytacją, ponieważ wiedziałem, że coś się stało, bo to nie jest godzina Tomasza, 8 rano. No ale oczywiście od razu odzwoniłem, bo miałem nadzieję, że muszę mu w czymś pomóc, na przykład, nie wiem, coś z samochodem albo, nie wiem, z czymkolwiek innym, ale nie ze śmiercią Pawła byłoby to związane. I mówi mi, Paweł Kmiecik nie żyje. No ja mówię, jakoś nie dopuszczałem, nie wiem, mój mózg po prostu się zresetował, mówię, ale jaki Paweł? A ty, Tomku, mówisz do mnie wieloryb, no i szok.
1: No ja też byłem zaszokowany i postanowiłem cię zbudzić i cię poinformować, żebym z tą ponurą wieścią nie był sam.
2: Znaczy, zadzwoniłem do Łukasza z Rekwiem, żeby nie mając nadzieję, że to jest jakiś fake albo cokolwiek innego, niezwiązanego z prawdą, no ale okazało się, że to jest prawda. Została nam po Pawle muzyka i jego wizualne eksperymenty. I ja, ale ja nie byłbym sobą i nie byłaby to audycja Industrializy, gdybym nie powiedział czegoś, może nawet czegoś niepoprawnego teraz, ale no powiem, bo tak, bo uważam, że z jednej strony, już nawiązuję do tego, z jednej strony widziałem bardzo, bardzo dużo wpisów, bo nie ma mnie ostatnio na Facebooku, ale no, w tym momencie chciałem sprawdzić i zobaczyć i widziałem, jak bardzo dużo ludzi wkleja i jakby oddaje hołd Pawłowi, zespołowi Wieloryb. I tak nie wiem, czy mnie to ucieszyło, bo kurczę, jak artysta tego typu, jak Paweł, wydaje jakieś kolejne nagrania, to no to jest, no ktoś tam napisze cicho, szaj i nie ma jakby tych nagrań, nie ma takiego poruszenia. Drodzy słuchacze, czy kurde blade, nie powiem brzydziej, czy ktoś musi umrzeć, żeby cały internet pisał o tym?
1: Przynajmniej nasza bańka. Ja chcę też...
2: Czy jak Paweł wydawał płyty lub będzie wydawał kolejny artysta materiał jakiś, ukazywały się będą jego nagrania, to dopiero po śmierci sobie wszyscy przypomną, że jest taki artysta? Czy to musi dojść do czegoś takiego? Ja myślę, że nie tylko Paweł, ale różni inni artyści grający inną, niepopową muzykę zasługują na to, żebyście... Jeśli te dźwięki były wam bliskie i docenialiście to i słyszę i widzę i czytam, że to było dla was, te dźwięki, jego muzyka była ważna, to może warto czasami, jak ktoś coś wydaje, ukazuje się, to warto wspomagać tych artystów, nie tylko wtedy, jak odchodzą.
1: No ja ci powiem też pewną absurdalną sytuację. Nie oznaczałem w ogóle Pawła ani Wieloryba w poście, który opublikowaliśmy na Wallu Audycji, bo nie chciałem tego robić, wiesz, z jakich przyczyn. Po prostu to, że zwracamy na siebie uwagę, a tą jakby okolicznością. Bo miałem pewne obiekcje parę godzin, żeby to zrobić w ogóle. Ale nagle w ogóle stwierdziłem, że wsadzam tego posta i wyobraź sobie, że post o tym po raz pierwszy od dawien dawna zebrał ponad 100 reakcji. A jak były bilety na kabaret Voltaire, to zebrał post o tym, nie wiem, może 10, może mniej, co mnie też dziwi.
2: No dobra, nie zobaczycie już Pawła w akcji. Ci, którzy mieli nadzieję, że kiedykolwiek Robert Suszko z Pawłem Kmiecikiem jeszcze zrobią jakieś wspólne utwory jako wieloryb.
1: Albo jako coś innego.
2: Albo jako coś innego, to też już się nie uda. Ale jedno jest pewne, że ja później jakoś tam od czasu do czasu puszczaliśmy jego nowe nagrania. Ta płyta, z której za chwilę zaprezentujemy ten utwór, no naprawdę bardzo dobry numer. To jest jakby takie, teraz go odczytuję po śmierci Pawła jakby inaczej. Jakby to było wręcz pożegnanie. Jeśli chodzi o ten utwór, oczywiście, że to jest tylko i wyłącznie to pasuje jakby do tej sytuacji, która się teraz stała, a nie, że Paweł się tym utworem żegnał, ale naprawdę numer jest mocny, inny trochę niż te jego poprzednie dokonania.
1: Cieszy mnie, że cały czas szukał i szukał i szukał, choć nieraz znalazł. No i ciekaw jestem rzeczom, które jeszcze się ukażą, bo wiemy, że się ukażą.
2: To wszystko zależy, czy ja nie wiem, nie pytałem w sumie Łukasza, bo mieli wydać wspólnie jego najnowszy album, ale nie pytałem, czy on już jest wysłany do Łukasza, czy miał być wysłany, czy jest skończony, ale to myślę, że porozmawiamy w przyszłym tygodniu z Łukaszem i z innymi ludźmi. Się okazuje, że ta muzyka Pawła i ten industrial gdzieś tam wśród naszych znajomych i nie tylko naszych znajomych i słuchaczy jednak gdzieś przy takich okazjach smutnych gdzieś siedzi i gdzieś ludzie wspominają i oddziaływuje ta muzyka na nich. Może warto ją. My z premedytacją, nie poddając się, te dźwięki prezentujemy wam, ponieważ je lubimy, one są jakby już w nas. My po prostu co jakiś czas szukamy, ja mówię za ciebie też, ale no już nieraz rozmawialiśmy w swoim życiu i szukamy tego wszystkiego, jakichś nowości, ale do nas wraca ta muzyka i ona jest z nami na co dzień, więc my naturalnie ją prezentujemy.
1: To prawda, ale weź też jeszcze pod uwagę, że w tym momencie nie obcujemy z kimś, kogo znaliśmy tylko i wyłącznie z głośników, tylko też z człowiekiem, z którym nasze ścieżki niejednokrotnie się przecięły.
2: No tak, ja to mam taką malutką satysfakcję. Pamiętam, jak Igor Kurowski i Tomek z SPV Poland, jak przyjechałem na promocję Deus Ex Machina i mówi, taki zespół nam tutaj wysłał nagrania, powiedz, co o tym sądzisz. No i ja mówię, no to puśćcie. Nie był to jakiś wielki sprzęt, ale jakiś dobry, tylko jakiś taki magnetofon. Wieloryb się nazywa. Ja mówię, no to puszczajcie. No i puszczamy. Tam były 4 nagrania. Ja mówię, ale na czym wy się zastanawiacie? Trzeba natychmiast wydać. Mówisz? Ja mówię, no kurde, natychmiast. Kurde, jazda bez trzymanki, świetnie. Chłopaki grają, no po prostu, no wydajcie to. No i później tam Tomek do mnie dzwoni, mówi, mają materiał, nie tylko te cztery numery, wydajemy. Ja mówię, no to będzie super, kolejna grupa, którą możecie prezentować. Później spotkaliśmy się na różnych koncertach, między innymi w Jarocinie, we Wrocławiu, gdzieś tam, no a później ich drogi się rozeszły, no ale została muzyka, ale powiem ci, że ja nadal naprawdę szanuję tą ich pierwszą płytę. No kurczę, szkoda, że druga już była troszkę inna i że oni gdzieś, no ale to artyści poszukują, artyści gdzieś tam się nie ze sobą nie zgadzają, potem ich drogi się rozeszły, ale jest kilka naprawdę niezłych numerów i Wieloryb to jest kolejny zespół. Ja będę mówił zespół, bo tak się wszystko zaczęło. Potem Paweł ciągnął to z różnymi ludźmi albo sam, ale nie poddawał się. I powiem tylko jedno. Między innymi ten numer, który za chwilę zabrzmi, prawda? Że kurczę, jak to było? Cudze chwalicie, a swojego nie znacie. No, że tak naprawdę, gdyby ten zespół był, nie wiem, z Belgii, z Holandii, z Niemiec, z Ameryki, niby wszystko jest otwarte, ale gdyby ten zespół, te nagrania Pawła były poparte odpowiednią promocją na całym świecie, to kurde, mogłoby to pokazać, że muzyka nie zna granic. I dobrze, Tomek, wiesz, że tak naprawdę większość w tak zwanym ABM-ie zachodnich rzeczy jest dużo gorsza niż ten numer na przykład, który za chwilę zaprezentujemy.
1: No to na pewno, no wiesz, ja też mam w głowie wspomnienie, jak swego czasu współpracowaliśmy i nawet okrutnie darłem mordę w ogóle jako frontowy wokalista Wieloryba lat temu 16. No jakoś w dziwnym.
2: Ale nie ma nigdzie nagrania jakiegoś.
1: Ależ jest cały koncert z Antonina z klubu Szperek z festiwalu Defibrylator, można znaleźć na YouTubie.
2: Ale nie nagraliście nic takiego, że w studiu tam zmiksowane.
1: Nie, to była działalność performerska.
2: A.
1: No ale wiesz, było, nie było, była. A propos tego utworu, który puścimy, to zrobimy pewną, jakby to powiedzieć, manipulację. Mianowicie zagramy go od środka.
2: Zagramy go od środka. I
1: a początek będzie na końcu.
2: W sumie to nie wiemy. Szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy Paweł był naszym rówieśnikiem, czy był młodszy, czy troszkę starszy. Ale wiem na pewno i wiemy na pewno, kiedy odszedł. I teraz puśćmy ten utwór.
1: Dokładnie tak robimy.

0: No i tak to późny wieloryb brzmiał. Piszcie, czy wam się podoba, jak reagują te osoby, które w ogóle nie kumały, że jest taki artysta w Polsce, bo pewnie trochę tych osób jest. Tak myślę przynajmniej.
1: No myślę, że jeśli chodzi o całą Polskę, to więcej niż mniej. Ale...
0: No tak, ale też wśród naszych słuchaczy może być tak, że niektórzy nigdy nie zetknęli się z muzyką wieloryba.
1: No, to najwyższy czas i pora się zetknąć.
0: A tak a propos wydarzeń, które wygasają, to tutaj muszę powiedzieć o jednej sprawie, która dość poważnie mnie bulwersuje. Mianowicie w tym roku, i oczywiście weźmiemy patronat artystyczny nad tym jak najbardziej, jest ostatni Industry Fest w Rybniku. I to nie w kopalni, co mi się strasznie nie podoba.
1: No ale my wiemy dobrze, że tam się stały jakieś dziwne rzeczy i pomysłodawca już chyba nie współpracuje, nie pracuje z kopalnią, nie współpracuje z kopalnią i...
0: Albo nie pracuje w tymże Domu Kultury.
1: No więc nie wiem, może czas, jeśli już zrobił tyle edycji, to może czas spróbować w innym mieście. Może czas nie płakać, tylko połączyć siły. Ja cały czas powtarzam, w kupie siła. I no może kurczę, no nie wiem, nie chcę tutaj na antenie Radia Zamek Nadaje namawiać na różne ruchy, ale jeśli nie to miasto, to może inne miasto. Ja wiem tylko jedno, drodzy słuchacze, że Rybnik i okolice Rybnika do końca nie nadają się, nie wiem dlaczego, ale jest jakiś fatum nad tym miastem, ponieważ kiedyś pewien człowiek, ja nie pamiętam, może ty będziesz wiedział, kto to organizował, zaprosił, byłem tam na tym koncercie, grało między innymi 1984 i Das Ich, a na drugi dzień Laibach. Był wynajęty stadion, sprzęt.
0: Wiesz co, ja nie pamiętam.
1: Było bardzo, bardzo mało, ale aż tak mało ludzi, że myślę, mam nadzieję, że ten człowiek, który był organizatorem, spłacił te zespoły i wyszedł z tego jakoś.
0: No albo wziął i po prostu uciekł do RPA i ma święty spokój od Rybnika.
1: Wiesz, no nie wiem. Wiesz, RPA miałby święty spokój. Może gdyby Musk go wspomagał.
0: Wiesz, ja ci powiem jedno. Myślę, że przez tę robotę dobrą, którą Mastermind Home Industry Fest robił, nie? To być może powinniśmy zadzwonić do kolegów, którzy tam grali i taki miły gest zrobić na koniec dla tego festiwalu, żeby zrobić jakiś plakat, podpisać się i mu wręczyć, żeby miał jakąś tam pamiątkę po tym, że robił znakomitą robotę.
1: Nie wiem, niech może słucha, może go znaczymy, niech się odezwie. Nie wiem, no grałem tam dwa razy. Wspaniałe miejsce, zaangażowany człowiek, no który, wiadome, no niesamowite miejsce, jeśli chodzi o takie, tam wszystko pasowało, ta muzyka niesamowicie odpowiednio pasowała do tego miejsca, tak? To właśnie w takich miejscach powinny być industrialne festiwale.
0: No wiesz,
1: no, ale
0: ja...
1: Głową, Tomek, głową, drodzy słuchacze, głową muru nie przebijesz. Jeśli nie masz poparcia od władz miasta, kopalni, szefów, nie wiem, kogoś tam, słuchaj, dobrze wiemy, że zrozumienie tej muzyki i tych zespołów, które tam grały, przez władze miasta lub, nie wiem, dyrektora kopalni To kompletnie się nie ma. Przecież dobrze wiemy, że na tych stanowiskach to nie są ludzie otwarci.
0: Znaczy,
1: to nie są ludzie...
0: Tomku, ja tylko nadmienię dla słuchaczy, którzy nigdy tam nie byli, że my mówimy o tym kopalnia, ale tak naprawdę jest to nieaktywna kopalnia, która została przekształcona w ośrodek kultury. Kultury i mechaniki, jest ona na pewno na tym szlaku obiektów przemysłowych, gdyż tam jest taka unikalna maszyna parowa, która obsługiwała ten cały szyb. To warto było powiedzieć, nieprawdaż?
2: Bo no jeszcze, pewnie, oczywiście, że tak.
0: Bo jeszcze ktoś mógłby pomyśleć, że kopalnia to faktycznie kopalnia, która fedruje węgiel.
2: No, najgorsze jest to, że niedługo te kopalnie w większości zostaną zamknięte. I jeśli się przerodzą w coś takiego i ludzie dzięki temu będą mieli pracę, ale jacyś otwarci ludzie będą zarządzać tym i będą pozyskiwać jakieś pieniądze, żeby można było to nadal robić w takich niesamowitych miejscach. No bo umówmy się, jeśli jakaś gwiazdeczka pop gra w takim miejscu, to nie oddziaływuje to tak, jakby mogło zagrać na przykład ministry czy wspomniany wieloryb.
0: Ja prawda? Rozumiem, tylko widzisz, tutaj trzeba byłoby ludziom jakąś szuflą rozum do głowy w ogóle wsypywać. Bo
2: nie, Tomek,
0: ten
2: to
0: prosty
2: chodzi...
0: polski lud, to on tylko by się nażarł w tym, przynajmniej jak patrzeć na ten rok, nażarłby się kiełbasami z Kolima z Żabki i słuchał polskiego króla Latino, czyli największego tandeciarza.
2: No i nic nie zmienisz. Musiałoby Radio Zamek Nadaje mieć zasięgi niesamowite, żeby nasza muzyka, którą prezentujemy różnych artystów.
0: Ale wiesz, tutaj z kolei, wiesz, tutaj
2: trafiała
0: z kolei cofamy się do pewnego pomysłu, który kiedyś miałem, żeby te wszystkie radia drobne zrobiły jakiś holding i po prostu w ogóle zarzucały treściami. Wiesz, no, my tak naprawdę w trzech miejscach jesteśmy odbieralni.
2: No rozmawialiśmy kiedyś o tym, no może się to kiedyś stanie, ale nie wiem, czy dożyjemy. No.
0: Wypluj te słowa, dożyjemy na pewno. Może internet nie dożyje do tego czasu.
2: A, to wszystko możliwe. Myślę, że czas na kolejny utwór.
0: Tak, to będzie kolejny utwór naszego zmarłego kolegi. Zaraz on się wylosuje. O, już mam, Antysymetria. A potem zmienimy tematykę, dlatego że prawdziwa audycja tributowa dla Pawła będzie za tydzień.
2: Drodzy słuchacze, ja wam tylko powiem jedno. Coraz mniej ludzi będzie robiło taką muzykę, ale nie tylko dlatego, że ich nie interesuje robienie takiej muzyki, tylko dlatego, że coraz więcej ludzi będzie odchodziło. Co prawda miałeś to szczęście, ja nie mogłem jechać, no cóż, tak się zdarzyło, chociaż dziękujemy festiwalowi, że dostaliśmy akredytację i że mogłeś zobaczyć kabaret Voltaire.
0: Znaczy, ja
2: zazdroszczę
0: też...
2: ci, cholernie,
0: wiesz
2: chyba
0: co?
2: Nigdy, Tomek, nigdy nie zazdrościłem ci, chociaż załatwiliśmy sobie tą akredytację, ale no nie mogłem sam dobrze, wiesz, jechać.
0: Tomaszu, ja w każdym razie, to, że mieliśmy akredytację, to jedno, ale ja chcę bardzo podziękować, że wreszcie jakiś podmiot, z którym współpracujemy, dał też możliwość wygrania u nas wejściówek.
2: No oczywiście, że tak, ale nawiązując do tego, to tego koncertu ci zazdroszczę i chwała bohaterom i chwała Malinderowi, że dożył takiego wieku, że jeszcze mógł reaktywować kabaret Voltaire i zagrać w Warszawie.
0: Ja mam
2: posłuchajmy utworu...
0: Czekaj.
2: No.
0: Najpierw posłuchamy wieloryba. Ja chcę ci jeszcze coś powiedzieć. Ja napiszę oficjalnego maila z audycji do kabaret Voltaire, żeby kabaret Voltaire zaprosił audycję na ich ostatni koncert faktycznie w Sheffield i polećmy tam i zobaczmy...
2: A kiedy ten koncert jest?
0: 25 lub 26 października, nie pamiętam w tej chwili. Ale to będzie jeszcze, to będzie najbardziej wypasiony ich event, bo zapewne będą jeszcze wystawy różne.
2: Dobrze, to posłuchajmy.
0: No to antysymetria, potem wracamy do tematu Cabaret Voltaire.

0: To był ostatni raz dzisiaj. Paweł Kmiecik Wieloryb, Paweł Wielorybski, bo też był jako Paweł Wielorybski znany. Ja się go zawsze pytałem tak: Paweł, a jak to jest, czy ta nazwa ci nie przeszkadza w ogóle w Europie? Bo on tam troszeczkę miał tych kontaktów w Europie. On powiedział, wiesz co powiedział?
1: No, myślę, że to co powiedział tobie, to co mnie, ale powiedz.
0: Że jemu nie przeszkadza, że oni nie potrafią wymówić wieloryb i mówią Wieloryb.
1: Słuchaj, mówią Iga Świątek i Maja Chwalińska, to i wieloryb powiedzą.
0: Nie, no, mówili to Wieloryb.
1: No i dobrze.
0: Dobra,
1: to
0: no
1: nie
0: to...
1: jest kwestia nazwy. Naprawdę, to nie jest kwestia nazwy.
0: No dokładnie tak.
1: To jest
0: no...
1: kwestia, myślę, że to jest nasza kwestia, Polaków. Że nie potrafimy docenić siebie, tylko wow, żyjemy jakąś polityką, kłócimy się, jesteśmy skłóceni, odbieramy ordery, nie potrafimy z nikim innym rozmawiać, myśląc, że jesteśmy pępkiem świata. Tak naprawdę nie jest.
0: No tak naprawdę to jest Polacy, to ja ich znam jako bardzo sympatyczny naród. Ja naprawdę nie wiem, kto takie głupoty popierdala w tym internecie. Nie wiem, mówi się, że generalnie, dajmy na to, Podlasie to jest takie ciemne, mówi się o tym, że Podkarpacie to

0: też same takie łory tępe. Ja tam w ogóle podróżowałem tu i ówdzie po tym kraju. W ogóle to jest moja ostatnia pasja, to jest podróżowanie po Polsce w ogóle, żeby było ciekawie. I powiem ci, że wszędzie taki normalny człowiek, statystyczny człowiek żyjący, to jest prywatnie całkiem sympatyczny. W ogóle nie udało mi się spotkać nigdy takiego prawdziwego chuja z internetu.
1: Drogi Tomku, jeśli...
0: Tak?
1: Uderzyłeś pięścią w stół. Z internetu. Tylko najgorsze, co jest teraz, że te twory z internetu oddziaływują na różnych innych ludzi, którzy nie wiedzą, co się z nimi dzieje. To jest jak na zasadzie prania mózgów w sekcie. I ta banda debili w różnej, w jakiejś tam telewizji, nie chcę wymieniać specjalnie nazwy, bo...
0: No ale to chyba...
1: Często, ale po co? Często jest tak, że się wymienia nazwy i pisze się o jakiejś tam osobie, robiąc mu reklamę. Ja nie chcę nawet wspominać. Naprawdę tym nie tylko starszym ludziom, ale też młodym ludziom ryją, jak to się mówi, beret. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Ja naprawdę nie spodziewałem się, może tak długo żyję, dlatego się nie spodziewałem, że dożyję takich chwil, że będę patrzył na nasz kraj i na ludzi, którzy tutaj mieszkają, którzy mają coś do powiedzenia, ponieważ ludzie ich wybrali, takich turbodebili, którzy będą w taki sposób niszczyli ludzi w tym kraju. Wiem, że to są mocne słowa i może się nie zgadzacie ze mną teraz, ale to jest naprawdę... Nie chciałem uderzać w taki ton.
0: Dobra, to ja też w tym momencie troszeczkę pojadę tym tonem. Patrz, jaki jest paradoks. Ludzie, którzy dbają o ten kraj, dbają o gospodarkę, dbają o to, żeby nie widzieli Polaków jako pastuchów. Wiesz, jak są nazywani.
1: Ale ja nie chciałem uderzać w ten ton, żeby porównywać, kto jest jaki, kto ten.
0: Poczekaj. Są nazywani lewactwem. Tak. A ci z kolei...
1: Czyli ty i ja.
0: A ci z kolei prawicowcy, tacy Bóg, honor, ojczyzna, tak naprawdę okazują się tylko i wyłącznie pachołkami Kremla.
1: Tomku, jaki Bóg i honor, jaka ojczyzna. Przecież tylko interes. Tylko
0: tak, to prawda,
1: i wyłącznie to... swoje koryto. Po prostu wódka i kiełbasa, jak to śpiewało 1984. Czy możemy puścić ten utwór Wódka i kiełbasa?
0: Wiesz co, zobaczę, czy mam go w ogóle...
1: Czy możemy puścić na przykład pod rząd Wódkę i kiełbasę i Aurory... utwór Polska. Myślę, że ja wiem, że najpierw rozmawialiśmy o fajnym artyście, który odszedł od nas i który myślę, że robił też taką muzykę i takie teksty nam serwował, dlatego, że miał dosyć tego, co go otaczało.
0: Znaczy, mogę ci powiedzieć, że utworu Wódka i kiełbasa nie mogę...
1: Masz na płycie. Przecież masz tą płytę chyba.
0: Mam tą płytę, ale te moje płyty są rodziców, a rodzice są w jastarni.
1: O, też będę.
0: Jastarnia super jest i w ogóle ja im zazdroszczę. W każdym razie... O, ja mam taki...
1: Chwała bohaterom, że pojechali do jastarni. Uwielbiam to miejsce.
0: Wiesz co, to ja mam taką propozycję. W tym momencie szukam Welcome to Poland Asshole i Maybacha Wojna, bo to w sumie Maybach Wojna to jest jakiś mój projekt z wokalistą Aurory Romkiem. który tak naprawdę opowiada o tym, co się dzieje, jest bardziej aktualny jak Polska, choć mniej znany. Co ty na to?
1: Dajesz.

I'm here.

Master Lujo.

0: I tak, to były nasze enuncjacje na temat Polski. Właśnie, mój drogi, bo ty w tym momencie też jesteś jakby korespondentem specjalnym Industrialuzy w mieście Sztettin, czyli w mieście, które nigdy nie było polskie do 1945 roku. Opowiedz, jak to wygląda teraz.
1: Hi. Nie wiem, co ci mam powiedzieć. Nie wiem, drodzy słuchacze, co mam powiedzieć. Ja kiedyś byłem tutaj, nie wiem, 16 lat temu grałem koncert. I grałem 3 razy w Szczecinie. Za każdym razem coraz bardziej mi się podobało to miasto. To miasto ma wielki, niesamowity potencjał. To miasto jest piękne, moim zdaniem. Architektura jest niesamowita. Część miasta jest pięknie wyremontowana. Ekspozycja jest niesamowita, ale z drugiej strony jest to miasto... Jest część tego miasta, bo chodzimy sobie po nim. Tu, gdzie jesteśmy, na ulicy Janosik. Tak, nie mylę się, Janosik. I okolice Janosika i parku, który jest obok, te okolice są takie podupadłe trochę. Ja jestem z dzieckiem tutaj w Szczecinie i nie mogę się tak... No jakbyśmy razem byli, a nie ja z Borysem, to byśmy się mogli tam trochę w zakamarki wgłębić, prawda? I teraz mi dałeś taki pomysł, że od czasu do czasu chyba powinniśmy sobie razem z Industrializą pojechać i zagłębić się w pewien temat wcześniej i zgłębić temat tak na żywo.
0: Dokładnie tak, Tomaszu, ja się
1: widzę
0: zgadzam.
1: To, jeszcze ci powiem, że poczytałem troszeczkę i wiem, że to miasto... jest coraz mniej ludzi w tym mieście, szczególnie młodych. I nie wiem, co będzie za ileś tam lat, ale naprawdę gdzieś na, nie tak na peryferiach i obrzeżach w sumie tego miasta, widać, że coraz bardziej potrzebuje odświeżenia. Ale nie odświeżenia takiego tylko wizualnego i fasady, tylko takiego kapitalnego remontu. I drodzy Państwo, jest kilka takich miast, które ostatnio widziałem i nie będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Wiemy, Tomku, dobrze, że na przykład w Ameryce są miasta, które wymarły, ponieważ skończył się tam jakiś tam biznes.
0: To prawda.
1: Fabryki samochodów się wyprowadziły i zamknęły.
0: Mój drogi, poczekaj. Detroit po iluś latach bankructwa zaczyna wychodzić na prostą, więc to też nie jest tak.
1: Ale tutaj to miasto nie zbankrutowało, stocznia i to wszystko wokół, cała infrastruktura. Może przynosić dla tego miasta wielkie, niesamowicie finansowo dobre korzyści i dobra, powiem krótko. W tym kraju w ogóle brakuje ojca i dobrego syna, przedsiębiorcy,
0: i ducha,
1: syna.
0: I
1: najgorsze jest tego. To, i tu mówię, tak sobie mówię głośno, to nic nie da oczywiście, wiem o tym, ale tu brakuje porozumienia i w to miasto moim zdaniem idealnie pokazuje, jaki jest ten kraj. Brakuje porozumienia. Brakuje inwestycji i brakuje porozumienia. Nie inwestycji nawet, co ja gadam. Brakuje porozumienia i to jest totalny przykład, że w pewnym momencie w tym mieście się coś działo. I nagle, 16 lat temu choćby, i nagle teraz zaczyna, oczywiście znowu skacze tak, że, bo sobie przypominam, że część kamienic jest wyremontowana, ale jest bardzo dużo opuszczonych budynków.
0: A jaka jest cena za metr?
1: Nie wiem, pięknych willi. Tomek, to co lubisz i ja lubię, niesamowicie piękne domy, opuszczone.
0: Wiesz co, ja dawno nie byłem w Szczecinie i to naprawdę dawno, bo ja podejrzewam, że ostatni raz w Szczecinie, z tego co pamiętam, byłem jeszcze z rodzicami w roku 82, a to naprawdę dawno temu było.
1: Tomku, to było w innym stuleciu.
0: Oczywiście, że w innym stuleciu, natomiast jak potem byłem w Bristolu, to gdzieś ten Szczecin, bo z tego co pamiętam, on jest lekko pagórkowaty.
1: Jest, jest.
0: To on mi się bardzo
1: mi się pokazałem
0: z Bristolem kojarzył.
1: Z czym?
0: Z Bristolem.
1: A mi się dzisiaj skojarzył trochę z San Francisco i pokazywałem Borysowi.
0: Mój drogi, tak a propos skojarzeń z San Francisco, też są one uzasadnione, bo tam też jeździ tramwaj.
1: I teraz, no tak.
0: I teraz wyobraź sobie, w 67 roku, 7 grudnia, miała miejsce o 6:35 rano największa katastrofa tramwajowa w Polsce.
1: W Szczecinie, tak?
0: Tak, tak. Zginęło 15 osób, ranni to 142 osoby. Za dużo ludzi wsiadło, a tam jest taka linia, która z góry na dół idzie, jeszcze ma trzy zakręty. I tutaj w ogóle też mam do ciebie prośbę, żebyś, jeżeli oczywiście będziecie mieli czas jakiś taki, żeby pojeździć na tych rowerach po Szczecinie, to żeby się udać na ulicę Wyszaka, tam jest kąt pochyłu 5 stopni i tam w ogóle te tramwaje spadły. I to po prostu była jedna z większych katastrof komunikacyjnych PRL-u, tramwajowych.
1: Ale chyba nie tylko PRL-u, to chyba w ogóle było tak na świecie.
0: W historii Polski na pewno, natomiast jeżeli chodzi o świat, to nie mam pojęcia, bo różne rzeczy...
1: Pierwszy raz, powiem ci szczerze, słyszę o katastrofie takiej totalnej, jeśli chodzi o tramwajową katastrofę, że tak dużo ludzi zginęło i jest rannych. I kurczę, no spróbuję porobić zdjęcia.
0: Słuchaj, w ogóle, co najbardziej ponure w tej sytuacji? Jak zaczęli dźwigami podnosić wrak tramwaju, to jeszcze się urwał i spadł na grupę rannych, i parę osób zabił.
1: O Jezus, rocznica tramwajowej, właśnie widzę katastrofy na ulicy Wyszczaka. Tak. To były te stare tramwaje jeszcze.
0: Znaczy pierwszy to był Konstal 4N, dwa były po niemieckie. Natomiast komisja Ministerstwa Gospodarki Komunalnej na czele z panem wiceministrem Jerzym Majewskim orzekła, że do katastrofy doprowadziła awaria układu hamulca elektrodynamicznego. Ponoć się silnik przegrzał i obwody się w nastawniku przepaliły, ale w następstwie tej katastrofy zakazano tworzenia trójskładów tamże. Bo w Krakowie to... Nie, w Krakowie też nie jeździły. Co najwyżej te stare kanciaste tramwajki to jeździły podwójne.
1: Tak.
0: No ale to po prostu właśnie, Szczecin zawsze mnie się będzie kojarzył raz z wałami Chrobrego, a dwa właśnie z tą katastrofą.
1: Słuchajcie, drodzy słuchacze, kończymy. Dzisiaj na tyle, bo już jest tyle dziwnych tematów i ta audycja nie jest oczywiście, nie każda audycja jest rozbawiająca was do łez. I no cóż, jesteśmy tylko ludźmi i mamy różne klimaty i nie chcemy was dołować, ale z drugiej strony no nie możemy udawać tylko i wyłącznie śmieszków i rozweselać was. Dzisiejsza audycja jest taka między innymi dlatego, że Pawła już nie ma wśród nas.
0: No tak, jest taka bardzo egzystencjalna.
1: Jak Tomek zadzwoni do mnie o 8 rano następnym razem, to nie wiem, co mu. To, To na pewno będę wiedział, że coś jest nie tak, bo Tomek, Jerzy, nie dzwoni wcześniej niż o 8 rano. Chyba że się ze mną umawia, że będziemy się dzwaniać o tej godzinie.
0: No tak, ja do ciebie dzwonię.
1: Ja ci dziękuję bardzo za tą audycję. Ponieważ szczerze mówiąc, to chciałem, żeby właśnie w takim tonie ta audycja była i żebyśmy nie zeszli, żebyśmy nie zapomnieli i nie próbowali odreagować w inny sposób. Chciałem, żeby to było. Brakuje nam już bardzo dużo ludzi grających dobrą muzę i między innymi Paweł zasilił ten band tam gdzieś we wszechświecie.
0: No to już jest big band, mój drogi.
1: Powiem ci jeszcze jedno. Słuchałem tego utworu, którym zaczęliśmy rozmowę o Pawle i przełączył mi się... Słuchałem na Tidalu.
0: No.
1: I nie wiem, jakim cudem przełączył mi się nagle następny numer, coś tam klikałem, nie wiem, jechałem samochodem i nagle zagrało po tym utworze Pawła, zagrało Tape of Negative. Skończmy tym numerem Tape of Negative audycję. Nie wiem, coś dziwnego się stało. No kurde, po wielorybie zagrało Tape of Negative.
0: Znaczy ja powiem tak. My się na tę chwilę żegnamy i wracamy za tydzień z audycją bardziej o Pawle. Natomiast jeszcze tutaj troszeczkę treści będzie. Natomiast ja się dzisiaj z tobą już żegnam jako ze specjalnym korespondentem i namiestnikiem na Szczecin. Bo tak to wygląda.
1: Drogi Szczecinie, przyjedziemy do ciebie tutaj z Industrializą.
0: To wszystko zależy też od naszych słuchaczy, którzy mogą zawsze te nasze wycieczki wspomóc na Buy Coffee tu.
1: Nie, Tomeczku, to tylko zależy od nas. A drogich słuchaczy, pozdrawiamy. Chcę, żebyśmy zagrali ten niesamowicie przepiękny utwór Tape of Negative.
0: No to tymczasem trzymaj się, a jeszcze wracam do słuchaczy po utworze.

0: Kurczę, no jednak okazało się, że z rozmówcą przygotujemy tę rozmowę na następny tydzień, więc ja tylko zasygnalizuję utworem temat rozmowy, bo będziemy wspominać koncert Cabaret Voltaire. W każdym razie, trzymajcie się i pa pa.
1: The 70 billion people of Earth, where are they hiding? The 70 billion people of Earth, where are they hiding?

suknia nocy ubrana, śpisz. Ty brudna i nieczysta w kokonie ciemnych smug.

ty zła i zazdrosna, królowa myśli tajemnych ksiąg. Ty nie boisz się piekła, a ja za tobą

liczę, własnego się boję cienia. Życie w koszmar się zamienia. Jestem zerem, jestem.

jestem zerem, jestem niczym, w grze tej już nie uczestniczę. Nie ubieram się zbyt modnie, czasem się poleję w spodnie. Jestem zerem, jestem niczym, w grze tej już nie uczestniczę. Dzieci śmieją się dookoła,

chwycę za siekierę. Dni powoli swoje liczę. Jestem zerem, jestem niczym. Moje dni już policzone. W łeb siekierką kończę z

0: Teresa Ewa Opoka. 8:10 o zmierzchu.
1: Niedobra Mikusia. Niedobra. Nie kocha mamusi. No przełknij chociaż łyżeczko. Otwórz mordeczkę, no otwórz mordeczkę, no. Uch. Co za ośli upór. Powiedziałam jedną, spróbuj. Dobra, papu, no. Mamusia się pogniewa. Będzie gniewanie, zobaczysz, będzie gniewanie. Kto tam?
2: Anka!
1: Proszę, chwileczkę. O, dobrze, dobrze, że jesteś. Pomożesz mi nakarmić Mikusię, nic dzisiaj nie przełknęła. Jarzyny i cielęcina przetarta, ona wykręca się wyłysiałym tyłkiem.
3: Zaraz zje. No.
4: Ale dobre.
1: Mika, Mika, nie daj ruchać, nie daj ruchać. Zaraz, a to leży. Wy już jedliście. No, uważaj na włosy. Nie, Mika, nie daj ruszać. Wystarczy, dobrze. Stań już. Och, tak mnie nastraszyła. Myślałam już, że jest chora. No, niedobre mi puścieczki, niedobre przestraszyło mamusie.
3: Wszystko kupiłam. Ale nie było indyka. Zamiast indyka wzięłam udko z kurczaka, dobrze?
1: Dobrze, dobrze. Włóż zakupy do lodówki, ptaszyno. Niedobre mi kuseczki nie były.
3: Paragon? I... O, reszta. Tutaj. Wyjść z psami?
1: Nie, już z nimi byłam. Postałam chwilę... Przed klatką pobiegały po trawniku. Sąsiedzi źle patrzą, ale mam to gdzieś.
3: Jutro pójdziemy wszyscy na
1: spacer.
3: Do parku.
1: Jakie ty dobre dziecko jesteś, skowroneczku. Dobrze, że wróciłaś, ptaszyno.
3: Wczoraj myślałam, że pani na serio o tej przeprowadzce. Ale później dotarło do mnie, że to przecież niemożliwe.
1: Jak będziesz w moim wieku, to już się nic nie zdziwi. Byłam dzisiaj u notariusza i podpisałam pełnomocnictwo na tego tam kuzyna męża. Jak on ma na imię? Mówiłam ci wczoraj jakieś takie dziwne imię. Rzadkie, ale podoba mi się.
3: Tomasz?
1: Nie, Tomasz. Nie. Tobiasz, takie dostojne imię.
3: Robimy dzisiaj pedikir?
1: Tak, tak, tak, ptaszyno. Moje paznokcie... Czekały na ciebie prawie 2 lata. Nie, żartowałam. Nie jest tak źle. A co ty robiłaś w Anglii?
3: Co? Nie za gorąco?
1: Nie, trochę właśnie.
3: Dobra, przyniosę zimnej.
1: Dobrze.
3: Myślałam, że nikt nie chce opuszczać miejsca, w którym przeżył całe życie. A skąd się wziął ten pani kuzyn?
1: Do samotnej, starej kobiety zawsze się ktoś przyzna.
3: No i bogatej.
1: O, za ciężkie słowo. Dobrze sytuowanej, to tak, tak. Jestem zamożna, bo byłam oszczędna. Nigdy nie szastałam. Zawsze skromnie, w najlepszym gatunku, ale skromnie, bez demonstracji.
3: Mówi się, że nie przesadza się starych drzew.
1: No drzewo, drzewu, nierówne, moje dziecko. A ja jestem wyjątkowym drzewem. Nie, teraz trochę za chłodna, ptaszyno. To dalej ciepłej. No. Muszę zabezpieczyć się na stare lata.
3: Pani Lodziu, przecież pani ma 80 lat.
1: Jeszcze nie mam. Skończę dopiero w lutym. Słyszałaś? Jaką dintoirę szykują? W głowie się nie mieści.
3: No, o czym pani mówi?
1: No jak to, no? Nie oglądałaś wiadomości z kraju? Mają... odbierać emerytury ludziom, którzy w PRL-u pracowali w specjalnych służbach. Często tajnych, niebezpiecznych. W każdym państwie są takie. Teraz też. I jak się teraz czują ci młodzi ludzie z tajnej policji? Że na stare lata ktoś im odbierze emerytury, bo dojdą do władzy inne świnie i z pobudek ideologicznych wpadną na taki sam pomysł? Ha? Ale dożyłam czasów. Mój tadzik to się w grobie przewraca.
3: Wróciłam, bo pani wydzwaniała.
1: I dobrze, że wróciłaś. Pracuj dla swojego kraju, a nie dla Angolii. Nigdy ich nie lubiłam. Zarozumiali pyszałkowaci. Ty wiesz, że po wojnie przysłali rachunek polskiemu rządowi za pochówek naszych pilotów?
3: Myślałam, że chodzi o mieszkanie.
1: Wiem, Kaszyna. A ty nie zarobiłaś na mieszkanie?
3: No skąd? No,
1: za komuny 2 lata pracy w Anglii można było kupić nawet dom. Ale ja mam coś dla ciebie. A? Wyposażę cię, nie martw się.
3: Nic pani nie mówiła przez telefon o tym Tobiaszu.
1: Mam swoje zasady. Zawsze byłam uczciwa. Podobał mi się komunizm, więc pracowałam w jego aparacie. Sprawa była jasna. Nie okłamywałam swoich bliskich ani przyjaciół. To oni teraz chcą się mścić, dobrać do mojej emerytury, żeby przypodobać się motłochowi.
3: Wróciłam, bo byłam pewna, że to mieszkanie...
1: Takie mieszkanie, 80 metrów kwadratowych w centrum, to byłby cud, gdybyś otrzymała w prezencie. Takie mieszkanie. A ja w cuda nie wierzę. Kłóci się to z moim światopoglądem.
3: Ale tyle razy dawała pani do zrozumienia. Czułam lekki niepokój, ale...
1: Trochę za zimna jest.
3: Zaraz doleję. No.
1: Nie myślę, że ja nie myślałam. Nieraz zasypiając widziałam cię, jak krzątasz się po tym mieszkaniu. Nawet widziałam twoje dzieci. Tuk-tuk, słyszałam. Gdyby nie ta ręka, co sięga po moją emeryturę, chętnie bym ją odrąbała, ale nie martw się. Świat jest szeroki, a mieszkań w nim wiele. Skowroneczku wiele. No, takiej... Pani profesor, nie odbiorą. Wiesz, o kim mówię? Ta z drugiego piętra, profesor nauk humanistycznych, zwykłe ścierwo. Donosiła na swoje koleżanki i kolegów z pracy. Wielu złamała karierę naukową, nie wspominając o życiu. A oni za nią solidarnie, że taka biedna, bo się wydało. Wybaczyli jej, bo chodzą do kościoła. Mówi mi grzecznie, dzień dobry. To ja odpowiadam, ale żadnego spoufalania. Kiedy zagada do piesków, to ja zaraz je wołam i do domu. Z 5 lat temu spotkałyśmy się w sanatorium. Dzień dobry. To było w wózku, tak. Zobacz, jakie mam powykręcane stawy. I to nie od ciasnych butów, tylko reumatyzm, ptaszyno. No i ona mnie zaprasza na kawę. Wyobraź sobie, odmówiłam grzecznie, ale stanowczo. Ja ze świniami kawy nie pijam. Żadnego spoufalania. Niech z nią piją ci, na których donosiła, skoro są tak wspaniałomyślni. Poprzeginani ludzie, że się tak wyrażę, mój skowroneczku. Ale jacy mają być? Z krzywego drzewa nic prostego nie wystrugasz. Moralność zdemoralizowana. Ja nie chodzę do kościoła i nie będę wybaczać. Nasyp soli. No, tej niebieskiej. Stoi w słoju nad wanną. No tak. Muszę zapewnić sobie dobrą opiekę na stare lata. Zaczną się choroby, niedołęstwo. Przecież nie mogę cię tu uwiązać. Jesteś młoda, masz swoje życie. Nie, trochę za chłodna teraz jest.
3: Moment.
1: O, teraz. Dobra, tak. A do domu nie mogę wziąć jakiejś obcej osoby. Za dużo pokus. Nie mam zaufania do banków ani skrytek. Tym bardziej do państwa, które odbiera emerytury. Tak. Jeszcze trochę. Wystarczy. Państwo bezprawia. Partia zemsty. Bezczelnie mówią o sprawiedliwości. Chociażby się nie kompromitowali. To już było. Zabrać bogatym i dać biednym. Tylko że po drodze gdzieś ginie to, co zabierają złodzieje. Myślałam, że siedzi
3: ucywilizowali.
1: Ucywilizowali się. Tak. Tak. No i wyszło. Szydło z worka, chołota dzicz. Starych ludzi się czepiają, włóczą po sądach. Cały świat się patrzy. Aj! Ostrożnie, ptaszyno, uważaj na duży palec. O kulturze narodu świadczy, jaki ma stosunek do starych ludzi.
3: Jeszcze musi pani pomoczyć. Paznokieć wróz w ciało.
1: Właśnie, no właśnie. Zawsze miałam aksamitne życie. I nie wyobrażam sobie, że łatwiej biedakowi pogodzić się, że nagle spadła na niego fortuna. Chociaż z niektórymi to nie wiadomo. Na przykład twój ojciec. Mógłby wszystko przepić, prawda? Mhm. Przecież nigdy nie wiadomo. Ale nie wyobrażasz sobie, jakie to trudne, bolesne, gdy przywykło się do pewnego poziomu, a tu nagle grożą ci, że cię ograbią. Jak ktoś potrafi wyżyć za 1000 złotych, to już się przyzwyczaił i jemu jest tak dobrze. Przyzwyczajenie to druga natura człowieka. Chcą majstrować przy ludzkiej naturze, świnie. Przecież ja nie szastam pieniędzmi. Żyję skromnie. No? Trzy psy, czasem weterynarz, czasem lekarz. W lato wyjazd. Jedyny luksus to miesiąc w 5-gwiazdkowym hotelu. Wiesz, że czasem nie wiem, gdzie jestem. Wyglądam przez okno i dalej nie wiem. Palmy, piach. Au! Ostrożnie, no! No! No! Kasyno w każdym hotelu identyczne.
3: Przepraszam, a gdzie pani ma zamiar mieszkać?
1: Jak to? W prywatnym pensjonacie. Oglądałam prospekt, przyniósł mi ten Tobiasz. Mhm. Operatywny bardzo, mecenas. Wszystkim się zajął. Mhm. Poszliśmy do notariusza, to sobie pomecenasowali. Panie mecenasie, panie mecenasie. Leży na komodzie. No, sama zobacz. Coś pięknego, nie? A. Oczywiście własny pokój, łazienka. Mogę zabrać ze sobą ulubione meble. Kilka sztuk oczywiście. Mhm. Rozumiesz teraz, że nawet stare drzewo może się przyjąć w takim otoczeniu. Komódka, stoliczek, ulubione książki, ulubione bibeloty. O, te krzesła zabiorę, Ludwiki. Ha, miałaś chęć na te Ludwiki? No, przyznaj się, no przyznaj się. W Lawendowej Dolinie, tak się nazywa ten pensjonat. Ładnie, prawda? Sala tańca. Ludzie tańczą, uśmiechnięci. O. Lubię tańczyć. A ty lubisz?
3: Lubię.
1: O, ile ja się wytańczyłam za młodu. Tańcz, Aniu, tańcz. Nikt ci tego nie odbierze. Co się natańczysz za młodu, to twoje. A ty wiesz, że tańczyłam z generałem Kiszczakiem?
2: No.
1: To był dancjor. Och, aż ta dzika skręcało z zazdrości. Sama, sama, tańczy z nami. Pora mi gdzieś w Hiszpanii za górę. Nie. Daj mi teraz skarpetki. Daj, skarpetki. Niedługo położę się spać.
3: Wie pani, pani Lodziu, jak na panią mówią sąsiedzi?
1: Pie, nie przejmuję się ludzkim gadaniem.
3: Pani Ubekowa.
1: Stołocz. No kiedy wraca ten twój chłopak?
3: Przyjechał już, mówiłam wczoraj.
1: A przywiózł coś?
3: Trochę przywiózł.
1: I razem nie wystarczy wam na mieszkanie?
3: Mówiłam, że nie. Musimy wziąć kredyt tak jak wszyscy.
1: A, wiem. Żyć z pętlą na szyi, ale mi wolność. Oj, biedne to wasze pokolenie. Zobacz. Oj. Zobacz, co dostaniesz ode mnie.
4: Popatrz.
1: A? Adamaszkowa pościel. Z haftem.
3: Piękne.
1: Angielskim, tak. Ale to nie wszystko. Sięgnij teraz ty po to niebieskie pudło. Ale tam wyżej, wyżej. A. No, otwórz. A? Srebrny. Po 12 sztuk, nie cieszysz się?
3: Cieszę. Cieszę.
1: Cieszysz. Sama nie mogę w to uwierzyć. Pół wieku w tym mieście, w tej kamienicy. Byłam taka młoda, niewiele starsza od ciebie. Miałaś takie miękkie włosy, lubiłam je czesać.
3: Gdy biegałam z dzieciakami po podwórku, to wciąż zerkałam w wasze okna. Mhm. Od razu zauważyłam, że ktoś odsuwa firankę i kiwa dłonią. Nigdy nie wiedziałam, czyja to ręka, pani czy pana Tadzika.
1: Lubiłaś tu przychodzić, prawda?
3: Czułam się wyróżniona. Dzieciaki mi zazdrościły. Mhm. Żadne nie miało tu wstępu i opowiadałam im przeróżne historie.
1: Jakie historie?
3: O mieszkaniu. Mogłam godzinami. Słuchały z otwartą buzią. Czasem dawała mi pani trochę cukierków i kazała poczęstować wszystkie dzieciaki. Aj, mówiły wtedy, że pani Lodzia jest super.
1: Tak? Mhm. A co ty im opowiadałaś o mieszkaniu?
3: Co chciałam?
1: Zmyślałaś.
3: To nie było zmyślanie. Opowiadałam o pięknych przedmiotach. To było tak inaczej, że naprawdę wydawało mi się, że wchodzę w zaczarowany świat.
1: Tak. Mogłaś nawet godzinę siedzieć cichutko i przyglądać się obrazom i fotografiom. Byłaś taka grzeczna. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy, ale chociaż trochę wynagradzałaś nam brak dziecka.
3: Czasem pozwalała mi pani wziąć do ręki jakieś cudeńko.
1: A tak, tak.
3: Nie musiałam się bawić. Wystarczyło mi napatrzenie się. Później wyobraźnię mogłam przestawiać figurki z porcelany, maciupeńkie filiżanki i talerzyki, włączać pozytywkę z tańczącą baletnicą. Kiedyś mama zapytała mnie, o czym tak myślę, kiedy siedzę w ciemnym pokoju. To ja jej...
1: Nie, twoja matka nie lubiła mnie. Ośmieliła się nawet zwrócić mi parę razy uwagę.
3: Rodzice nie chcieli, żebym tu przychodziła.
1: No, wypuszczali dziecko na podwórko i jeszcze pretensje, że ktoś się nim zajął, tak? Byłaś naszą podwórkową córeczką. Wiesz? Twoi rodzice mieli czworo i nie rozumieli, co to znaczy nie mieć dziecka. Ciekawa jestem, czy by się zgodzili, żebyś wzięła Atosa. Bo ty byś się zgodziła, prawda? Jesteś taka kochana. Masz cierpliwość do psów. A ja tylko jednego mogę zabrać do pensjonatu. Dwa Ludwiki, jeden pies. Lorkę weźmie Tobiasz. Przyrzek mi.
3: Nie mogę uwierzyć, że pani naprawdę chce się wyprowadzić.
1: Smutno ci trochę, że wyjeżdżam, co?
3: Odkąd pamiętam, to powtarzała pani, przecież do grobu nie zabiorę tego wszystkiego.
1: Naturalnie. Wszystkim zajmie się Tobiasz. Pobyt w prywatnym pensjonacie kosztuje moje dziecko. Nawet jest kryty basen. Nie umiem pływać, ale popatrzę sobie na czystą wodę. Całe życie w błocie, żeby zajść w ciążę i nic. Jeździłam co roku do Świeradowa. Zdarzyło się, że miałam romans. Starsze koleżanki tak mi rodziły. Bywało, że to była najlepsza terapia na bezpłodność. W tamtych czasach nikt nie dopuszczał do głowy, że to mężczyzna może być bezpłodny. Godziny leżenia w błocie. A to wynagradzałam sobie dancingiem. No i wiesz. Będę mieszkać w pensjonacie na Lawendowym Wzgórzu. Ładny adres, nie?
3: Adres owszem, ale to przecież zwykły dom starców.
1: Aniu, to nie jest zwykły dom starców.
3: Z basenem.
1: Oj, czuję, że masz do mnie żal. Nie spodziewałam się, uważałam cię zawsze za małą przyjaciółkę.
3: Czyściłam podłogi. wychodziłam z psami, robiłam zakupy.
1: No.
3: Nosiłam pościel do Magla. Nie przez rok, dwa, ale przez ponad 20 lat.
1: No.
3: Znowu byłaś u pani Ubekowej, pytała mnie matka. Czasem oberwałam za to ścierką przez plecy. Uważała, że pani i pan Tadzik jesteście złymi ludźmi, że możecie mnie skrzywdzić. Nie rozumiałam, o co jej chodzi.
1: Twoja matka powinna być wdzięczna, że ja i mój mąż zajęliśmy się tobą. Przecież ty nawet nie umiałaś jeść nożem i widelcem. Tu nabyłaś kultury, ogłady. Wkładaliśmy ci do głowy, żebyś się uczyła, żebyś poszła na studia. Tak było, nie? Lubiliśmy z mężem obserwować cię przez okno. A wiesz, jak cię nazywaliśmy? Nasza mała dzikuska.
3: Gdy już byłam na studiach, to moi przyjaciele z podwórka pytali, czy wciąż chodzę do ubekacji. Nie, nie do pani Lodzi, tylko do ubekacji.
1: No swołoc.
3: Ja wezmę wszystko, pani Lodziu.
1: Co?
3: Wszystko. Szkatułkę z kosztownościami, chińską porcelanę, obrazy i kolekcję monet.
1: Ale dziecko, ty chyba pozdradałaś zmysły, co to?
3: Wszystko zaplanowane.
1: No.
3: Za 10 minut przyjdzie Sławek. Trzeba się pakować, pani Lodziu.
1: Ale...
3: Sztućce wezmę, ale za pościel dziękuję. Wlatnia się z niej zapach psiego moczu. Jak z każdej rzeczy w tym domu.
1: No,
3: z pani też. Nawet perfumy Chanel nie mogą złamać tego zapaszku. Czuć je już na klatce.
1: O, pójdziesz z tym swoim Sławkiem do więzienia, zobaczysz.
3: Nie mam
1: zobaczysz.
3: Zamiaru. Wszystko jest przemyślane.
1: A ja dzwonię na policję.
3: Nie wolno. Telefon zabieram. Zabieram.
1: Nie ujdzie ci to na długo, zobaczysz.
3: Nie, przyjdzie. Nie, Sławek tylko nie puknie.
1: Co zrobi?
3: Puknie. Przeniesie się pani do świata, gdzie odbierają takim jak pani wspaniałe emerytury.
1: Och.
3: Będzie cieniutko.
1: Ty podła żmijo. Tak mnie zwieść. Zawsze mnie coś od ciebie odpychało, ale się przełamywałam. Chciałam zrobić coś dobrego. Żal mi było twojej zacharowanej matki. I mój mąż cię lubił. Byłeś takim przymilnym kundelkiem.
3: Oszukała mnie pani.
1: Oszukała. A gdybym obiecała ci mieszkanie dzisiaj, co? Mogłam przecież zataić, że mieszkanie ma iść na sprzedaż. No, no i co wtedy?
3: Uratowałaby pani swoje życie. Swoje nędzne, nic niewarte życie. Gdyby zadzwonił domofon, powiedziałabym, że zaraz wychodzę, żeby poczekał. A teraz go wpuszczę.
1: Oj.
3: O, jeszcze 7 minut. Puknie cię.
1: A ja się tak starałam. Ukrywałam swoją niechęć. Zawsze byłam dla ciebie miła. Mogłam cię dawno odprawić i nie męczyć się.
3: Męczyła się pani? To po co? Mogła pani wynająć do sprzątania i opieki kogoś z agencji. Chodziło o pieniądze, że musiałaby pani płacić.
1: Ach tam, ty tego nie zrozumiesz. Przy tobie, moje dziecko, łatwiej mi było starzeć się i myśleć o śmierci. Byłaś uosobieniem życia, z którym podobno trzeba się rozstać. Znaczyż mogę roztkliwiać się nad rozłąką z tym światem, jeżeli ty, młodziutka dziewczyna, jesteś o wiele bardziej godna litości, aniżeli ja, stara kobieta nad grobem. Ja mam za sobą udane życie, ciekawe życie, miłe wspomnienia, a ty nawet do okresu dzieciństwa nie masz po co wracać. Teraz na chwilę rozbłysłaś urodą, ale zaraz ci przygaśnie. Szybko zestarzejesz się jak twoja matka. Nie sądzę, żeby twoje życie było udane. Na starcie już masz tyle kłód pod nogami, że doprawdy nie mam ci czego zazdrościć. Dlatego przy tobie czuję się tak wybornie.
3: W domu starców będzie pani otoczona pomarszczonymi staruchami.
1: Jakiś masażysta, pielęgniarka. Zawsze znajdzie się jakaś smutna młodość. Młodość do stracenia. Dotknę sobie masażystę w mózgu. Nieraz tak robiłam. Masażyści mają takie piękne ciała. No. Zaraz, co ty robisz? Co? Bezczelna dziewczyno!
3: Tak miała pani mnóstwo szczęścia, że przez tyle lat nikt się do pani nie włamał.
1: Ale delikatnie, przecież to saska porcelana! Prostaczka!
3: Jeszcze 3 minuty i będzie się pani tłumaczyła ze swojego życia.
1: Ale
3: pani
1: zaraz...
3: Ubekowa, pani Ubekowa będą za panią wołać, ale diabełki!
1: Uważaj!
3: Przez całą wieczność!
1: Ale przecież...
3: Zawinie każdą sztukę w ściereleczkę albo w serwetkę. A Sławek przyniesie walizkę! Tę dużą, co stoi za szafą w sypialni!
1: Ale zaraz! A ten posążek z brązu też zabierzesz? Krew! Aniu! Chyba cię nie zabiłam! Poczekaj! Zaraz, przyłożę ci może mokry ręcznik. Co? Jak się czujesz? Co?
3: Nie wezmę.
1: Co?
3: Pogotowie. Słabo mi.
1: Poczekaj. Boże.
3: O matko. No. Ile krwi.
1: Jeszcze minutka. Poczekaj.
3: Krwawi się.
1: Ale poczekaj.
3: Nikt nie przyjdzie. Chciałam panią tylko nastraszyć.
1: Nie przyjdzie. Nie przyszedł. Aniu, Aniu, nie zamykaj oczu. Moja mała podwórkowa córeczko. Gdzie ty położyłaś telefon? No, jak się popsuł, to gdzie położyłaś? Zaraz to ja może zadzwonię po taksówkę, co? Po co zaraz pogotowie? Sensacja na całą kamienicę, jak myślisz. Ten Napoleon nie uderzył cię mocno, tylko niezręcznie.
3: Dobrze. Niech pani dzwoni po taksówkę.
1: No, bo gdyby on nie miał wyciągniętej ręki, skończyłoby się na małym guzie. Okład z lodu i po bólu. Palcem zrobił ci tę dziurę. Co on pokazuje? Zapomniałam. Nie wiesz, co on pokazuje?
3: Pani Lodziu.
1: No co, ptaszyno?
3: Niech pani wyjmie z torebki.
1: Nic nie mów. Wiem, o co chodzi. Nie możesz iść z kilogramem biżuterii i kolekcją monet do szpitala. Tak. O. No. Proszę, taksówkę na Ordynacką 17 w bramę. Natychmiast.

0: Było to słuchowisko 8:10 o zmierzchu Teresy Ewy Opoki. Wystąpiły Ewa Wiśniewska i Milena Suszyńska. Opracowanie muzyczne Renata Baszun, realizacja akustyczna Tomasz Perkowski, reżyseria Waldemar Modestowicz.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Płyta dnia.

zapomina się mordy na kobietach i dzieciach.

obiecają ci zmiany pod warunkiem, że się nie zmienisz. Obiecają świat bez wątpliwości, bez siły.

godzić się ze słabością, kiedy nienawiść daje poczucie siły. Tak trudno zadawać pytania, kiedy zagłusza je gniew. Tak trudno słuchać odpowiedzi, kiedy nie chce się ich znać. Lęk, ten Bóg ludzkości.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Stefan Karwowski i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Rob Zombie. Zombie użyczył głosu w filmie o superbohaterach Strażnicy Galaktyki z roku 2014. Zaczął również pracę nad 31 z roku 2016, który opowiada historię pięciu pracowników karnawału, którzy zostają uwięzieni i zmuszeni do walki o przetrwanie z gangiem morderczych klaunów. Miał premierę na festiwalu filmowym Sundance w styczniu 2016 roku. W kwietniu ukazał się szósty album studyjny Zombiego, The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser. Ponadto podpisał kontrakt na reżyserię filmu o życiu zwariowanego komika Groucho Marxa, chociaż data premiery jest niepewna. Zombie jest najbardziej znany ze swojego heavy metalowego stylu muzycznego, na który wpływ miała jego miłość do klasycznego horroru i filmów typu exploitation splatter. Ogółem sprzedał około 15 milionów albumów na całym świecie, a jego filmy zarobiły łącznie ponad 150 milionów dolarów. Dzisiaj zapraszam do posłuchania płyty z roku 2010 Hellbilly Deluxe 2. Oto utwory składające się na album. Jesus Frankenstein. Sick Bubblegum. What? Mars Needs Women. Werewolf Baby. Virgin Leech. Death and Destiny Inside the Dream Factory. Burn. Cease to Exist. Werewolf Women of the SS. I na koniec The Man Who Laughs. Życzę miłego odbioru i zapraszam w poniedziałek o stałej porze. Do usłyszenia. Mówił Stefan Karwowski.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: 7 News has this new video from the jail cameras as the escape happened.